utilizzati.

0: głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.
0: Bo cisza jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

0: to o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Razem ze mną Zuza Stańska. Rozmawiamy o aplikacji Daily Art. Zuza jest historyczką sztuki, więc też przeprowadza nas w mieście o świcie przez Warszawę i Kraków szlakiem obrazów czy zdjęć. Tym razem ja rzucam, że mam taki obraz, który nie wiem jakim cudem ja go nie widziałam. Jest w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Zobaczycie go w oddziale w Sukiennicach Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku. Mówię o szale Podkowińskiego.
2: Tak, chciałam go wybrać do...
1: Tak, do tej propozycji, z którymi przyszłeś. Tak. I odpadł, no to super.
2: No idealnie.
1: I ja nie wiem dlaczego, ja go jeszcze nie widziałam na żywo, ale czuję, że to jest tak, że w wersji cyfrowej on zupełnie, zupełnie inaczej zadziała, niż kiedy się przed nim stanie.
2: Tak.
1: To jest naga kobieta przytulona do konia w galopie.
2: Tak.
1: A czemu chciałaś ten obraz wybrać?
2: Bo robi wrażenie, dobrze powiedzieć. Znaczy jakby zgadzam się z tym, że robi zdecydowanie wrażenie. On też ma bardzo ciekawą historię, bo była jakaś plotka w Krakowie. W sensie oczywiście ten obraz wzbudził sensację, bo jest to jednak goła kobieta na koniu. W XIX-wiecznym Krakowie to musiała być sensacja. Tu jednak wyraźne są też takie erotyczne jakieś...
1: Tak, ten koń ma prawie że język na wierzchu, jakaś piana,
2: jest jakiejś furii w ogóle. Ta kobieta też w jakiejś ekstazie. Obraz został pocięty, oczywiście teraz tego nie widać, bo został naprawiony od razu, ale naprawdę on jest też bardzo duży, ten obraz. I faktycznie jak wisi na ścianie, to robi wielkie wrażenie. No i wiecie, to jest taki symbolizm krakowski. Dla mnie też to jest taki trochę symbol tego czasu w Krakowie, ten obraz. To musiały być fajne czasy w ogóle wtedy w Krakowie.
1: Pozdro wszystkich, którzy teraz są w Krakowie i teraz mają fajne czasy w Krakowie. Też bym chciała, ale nadajemy z Warszawy dzisiaj.
2: Tak.
1: Obraz szał pod Kowinem. Zobaczycie, jeszcze raz mówię, w Sukiennicach, w Galerii Sztuki Polskiej, w sali Chełmońskiego. Zachęcam, może się tam spotkamy przy tym obrazie kiedyś. No i to mnie prowadzi trochę do takiego pytania, czy ty masz takie dzieła, które na żywo cię jakoś dotknęły bardzo szczególnie. Oczywiście możesz powiedzieć pomidor, jak to jest zbyt prywatne. Ale też czy masz takie, których jeszcze nie widziałaś, a bardzo, bardzo, bardzo byś chciała?
2: A jest mnóstwo takich, których nie widziałam, bardzo, bardzo bym chciała. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Ja niestety mam ten kłopot, że w związku z tym, że pracuję z tym daily artem na co dzień, to ja jestem strasznie przyzwyczajona do oglądania
1: cyfrowo
2: obrazów na komputerze. Co oczywiście ma tam jakieś swoje plusy, bo to można sobie tam powiększyć, tam oglądać, ile się chce, w jakichkolwiek chce się warunkach. Ale jednak często jest tak, że są obrazy, które... To jest jak z ludźmi na zdjęciach. Są osoby bardzo fotogeniczne, wyglądają wspaniale na zdjęciach, a na żywo trochę inaczej i odwrotnie. Są osoby absolutnie niefotogeniczne, a na żywo wyglądają wspaniale. Też często jest tak, że mamy takie zakłamanie formatu z obrazem, czyli jakby nie widzimy tak naprawdę jak dużo, czy jak mały on jest. I szczególnie z tymi małymi obrazami jest to bardzo, bardzo ciekawe. Na przykład jest taki obraz Dalego przedstawiający te rozpływające się zegary. On jest super mały.
1: Okej. On jest w podręczniku, wiesz, ten obraz był w podręczniku szkolnym.
2: Tak.
1: Ja to pamiętam jak dziś, nie?
2: Oczywiście, ale i właśnie jakby ja byłam w szoku, jak go zobaczyłam, że on jest taki mikroskopijny. I tak myślałam sobie, czemu ci ludzie tak stoją przy tej ścianie? Po co oni stoją? Ja patrzę, że oni naprawdę patrzą na tego Dalego, który jest bardzo, bardzo mały. A też właśnie z drugiej strony, jak mamy bardzo, bardzo, bardzo duży obraz, nie wiem.
1: No tak jak ten szał Podkowińskiego.
2: Jak te szały, czy nawet jak te Matejki. Matejki to są jeszcze większe, albo Siemirackie właśnie też w Krakowie czy w Warszawie. To są bardzo duże obrazy, takie wielkie akademickie, historyczne. To robi zupełnie inne wrażenie. Czujesz, jakbyś wchodziła w tą scenę wtedy, bo to jest taki wielki format. A co z takich obrazów, które robią na mnie wrażenie? Mam takie... Moje serduszko bije właśnie na takich dużych historycznych obrazów. To nie jest popularne stwierdzenie, bo to nie jest nic awangardowego.
1: Ale bitwy cię pociągają?
2: Bitwy nie, ale właśnie jakieś takie dramatyczne wydarzenia, że tu właśnie, nie wiem, kobieta na byku w starożytnym Rzymie, albo jakiś gladiator.
1: Kurczę.
2: Albo jakaś średniowieczna scena, jakiegoś dramatu, albo tu ktoś umiera i ten. Bitwy mniej, to mnie mniej jakoś kręci, ale właśnie takie historyczne opowiastki przedstawione na płótnie.
1: One często zachwycają tym, jak to światło działa na tych obrazach.
2: One właśnie zazwyczaj są świetnie wykonane technicznie. Tak naprawdę są genialne.
1: To też często jest pewnie dobra robota konserwatorska, nie?
2: Też, ale też jakby ci malarze wtedy byli trenowani pod tym kątem. I oczywiście jakby te wszystkie awangardy, czy te rewolucyjne style w sztuce, oczywiście zawsze super. Ale jakoś tak po prostu zawsze lubię te akademizmy.
1: Nasza rozmowa z Zuzą od żywych do martwych.
2: Tak.
1: Jakoś. Chyba w mieście o świcie ja was odsyłam do tych przewodników po miastach. Możecie sobie zrobić swoje własne miasto o świcie ze sztuką, odwiedzając różne instytucje, tylko weźcie pod uwagę, że świt się zaczyna tak 10-12, jak się otwierają. Wtedy jest świt instytucji kultury. Zuza Stańska zabrała nas ze sobą do Krakowa, Warszawy, do Mocaku, do MSN-u, do Łazienek, do Muzeum Narodowego w Krakowie. Pięknie, pięknie ci dziękuję za udział w audycji.
2: Dziękuję bardzo.
1: I odsyłam was po Daily Art.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama. Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
1: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
0: Po reklamie.

0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
2: Po reklamie.

0: Si Lisette. Pogoda.
1: Sprawdzamy, co tam się w pogodzie dzieje dzisiaj. Myślę, że rano się płaszczyki przydadzą Państwu. 10 stopni Warszawa i w Krakowie, i we Wrocławiu też 10 stopni. 10 stopni również w Gorzowie Wielkopolskim, w Szczecinie, 13 w Trójmieście, 11 Warmia i Olsztyn, w Lublinie również 11 i 10 w Białymstoku.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, 18 dzień września. Minęła siódma, dzisiaj piątek i to jest pierwsza dobra wiadomość. A druga dobra wiadomość, że dzisiaj jest dzień spokojnych myśli. To jest bardzo trudna sztuka. Będziemy ją zgłębiać, poznawać i dochodzić do jakiegoś wspólnego konsensusu w ten piątkowy poranek, na co Państwa z całego serca serdecznie zapraszam.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Bo trochę tak jest, że kiedy nie znajdujemy spokoju w sobie samych, daremnie szukać go gdzie indziej. Zapewniam dużo dobrej muzyki i dużo oddechu. To są właściwie dwa narzędzia, które w tym codziennym biegu mogą pomóc. Cześć!

0: słuchacie, czyli za 8 minut po godzinie 7. Przypominam, że dzisiaj jest piątek i w kalendarzu wyświetla się czarno na białym święto Dzień Spokojnych Myśli. Nasze myśli płyną jednocześnie w kierunku przeszłości, którą wciąż rozpamiętujemy, oraz przyszłości, o którą się martwimy. To oddala nas od obecności tu i teraz, a tylko wtedy, gdy żyjesz w obecnym momencie, możesz doświadczyć spokoju umysłu, stanu ciszy i bezruchu, który sprawia, że zmienia się twoje podejście do świata i do ludzi. Sztuka życia to nic innego jak sprowadzenie umysłu do teraźniejszości i poszerzenie swojej świadomości poprzez uważność. Cokolwiek robisz, rób to w pełnym skupieniu na tej czynności. To był Słami w rozmowie z Agnieszką Rostkowską w przekroju Złota Myśl na drugiej stronie kartki z kalendarza do wyrywania. Kocham ten kalendarz, bo on mi przynosi codziennie rano dużo, dużo radości. No chcę wam powiedzieć, że nie jest to proste zadanie. Jest taki moment w życiu, że to się pojawia, że przestajemy myśleć o tym, co było. Ten moment najpierw pojawia się na krótko, a potem jak się nauczymy dostawać to w sobie, na czym nam zależy, czyli dostawać tę teraźniejszość, dawać ją sobie albo o nią dbać, to jest coraz częściej i coraz łatwiej nam się zanurzyć w tę uważność. To wasza ja poranna coachini. Szkoda, że jak ma się 40 lat, to dopiero człowiek wie, że nie powinien się otaczać durnymi ludźmi, nie powinien zawracać sobie głowy jakimiś pierdołami typu spóźniony autobus i tramwaj i nie powinien podnosić sobie kortyzolu zupełnie przyziemnymi sprawami, które są bez najmniejszego znaczenia, bo gdzieś na końcu, w ostatecznym rozrachunku liczy się co? No co się liczy? Powiedzcie to sobie, uśmiechnijcie się do siebie. Miłość. I nie mówię tutaj o romantycznej miłości, jak z wichrowych wzgórz, tylko o takiej ludzkiej, codziennej, troskliwej, życzliwej, dobrotliwej i zupełnie, zupełnie prostej. O, i to byłam ja, wasza poranna coachini. Tak, o, też zagram coś, bo już dużo mówię.
1: Nastaw się na chill out.

0: Słuchajcie, czyli za 18 minut po godzinie 7. Mam nadzieję, że się już zbieracie, nie jesteście spóźnieni. Muszę wam powiedzieć, że od 11 lat prawdopodobnie zdarzyło mi się coś takiego, że nie ustawiłam wczoraj budzika, bo zasnęłam po prostu tak głębokim snem, bo było wczoraj dużo wzruszeń, o których wam też opowiem. Zasnęłam i obudziłam się o 5:30, po prostu bez budzika. A to jest zawsze najbardziej przerażająca wizja poranka, jak się prowadzi audycję rano w radiu. Nie obudzić się. No bo wiecie, przelatuje pogoda, piosenki. Raz w życiu mi się to zdarzyło, kiedy miałam lat 21, a teraz jednak mam 40. No ale też nie można być dla siebie takim surowym. Chcę wam powiedzieć, że wczoraj byłam w Muzeum Powstania Warszawskiego, prowadziłam spotkanie z dziewczynami, wszystkie koło setki. Tak sobie pomyślałam, jakich my się głupot w życiu czepiamy, jakimi rzeczami się przejmujemy, jakie rzeczy nas zajmują. Wczoraj w tych oczach tych dziewczyn, które pani Janka kończy w lipcu 100 lat, które mają naprawdę tyle życia przeżytego, zobaczyłam iskrę, zobaczyłam czorty, zobaczyłam radość i tak sobie gadałyśmy o tym, co nam daje taki optymizm w życiu, co nam pozwala przetrwać, co nam daje prawdziwe szczęście. I wszystkie, bez wyjątku, powiedziały, że trzeba otaczać się wspaniałymi ludźmi i z nimi iść przez życie. I dzisiaj, w ten piątek, w dzień spokojnych myśli, bo tak mówi kalendarz, życzę wam, żebyście takich ludzi spotykali i żebyście sobie z nimi szli przez życie. I żebyście się trzymali za ręce i podnosili się, kiedy któryś z was się potknie, bo to jest najważniejsze. Nie ma nic ważniejszego. Z tego miejsca pozdrawiam, jeśli słuchają mnie jacyś moi przyjaciele, a jest taka szansa i taka opcja. I dzięki, że jesteście. I wy, że jesteście po drugiej stronie, bo bez was to nie byłoby tu mnie, tego studia i tego wszystkiego, co jest. A ładne jest. Ładne bardzo. To nowe studio. No i tak. Trochę się wzruszyłam, to teraz piosenka będzie teraz.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
7: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
9: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.

0: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie. Nastaw się na Chill Out. To jest radio Chilli Z.
3: Nastaw się na Chill Out.
2: Chilli Z. Słuchasz radia Chilli Z.

0: O, ja cię, mordeczki kochane, ale się zaczytałam w tych wiadomościach od was. Aśka ma dzisiaj urodziny. 100 lat. Dzisiaj jest dzień spokojnych myśli, ale dobrych też może być, bo spokojne to dobre. Jest taki moment w życiu człowieka, że człowiek najbardziej potrzebuje spokoju i wtedy ci ludzie, którzy są puchem, a nie głazami i kamieniami, razem z nami tworzą ten spokój. No muszę wam powiedzieć, że od Darka dostałam taką ładną wiadomość, że spędzamy razem poranki. Jesteście kochani, najukochańsi, naprawdę. I teraz miało być wejście o książce, ale pomyślałam sobie, że wolę wam powiedzieć to wszystko. I wiem, że czasami jest trudno i że słuchają nas osoby rodzicielskie, które są umęczone, bo ten wrzesień jest najtrudniejszym tym przejściem z tego wakacyjnego luzu do tego świata, który cały czas klika i do tych powiadomień, które nam zawracają głowę i do tego, żeby kupić cyrkę, linijkę, kierkę i całą masę innych rzeczy. Ale dajemy radę, jesteśmy super dzielni i w tym świecie, który jest brudny, czasami przybodźcowany, durny i plastikowy, są rzeczy, które liczą się naprawdę i wy o tym wiecie. I ja też o tym wiem. I to, jakimś takim dziwnym akcentem tu pojechałam. No dobra, słoneczka, zagramy teraz coś bardzo ładnego. Życzę wam, żeby ten dzień był dobry. Zaczyna się weekend, to jest powód do radości. Możecie bimbać. Ja dzisiaj planuję po 15 wybrać się na Warmię i połazić po lesie. Na grzyby to nie, bo się nie znam na grzybach i prawdopodobnie otrułabym siebie i dziecko wybierając te grzyby, ale jest takie ładne arboretum pod Olsztynem i tam sobie można spacerować i te drzewa są takie ogromne i potężne i pokazują, że my jesteśmy malutcy i tylko na chwilę, ale to też dobrze, bo co byśmy zrobili, gdybyśmy byli tacy duzi i na zawsze.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: otaczania się dobrymi ludźmi, żebyśmy się trzymali razem po prostu w tym wszystkim, bo to jest najważniejsze. I żeby nie pozwalać nikomu na to, żeby przekraczał nasze granice, to też jest ważne. I żeby nam mówił, jak mamy żyć, co mamy robić, z kim mamy żyć, bo to jest poważne naruszenie. A każdy, kto chce dla was dobrze i spojrzy w wasze oczy i zobaczy iskrę, to będzie wiedział, że niezależnie od tego, jakiego wyboru dokonaliście, to jest dobry wybór, bo jesteście szczęśliwi. I jak sobie tak pomyślałam o tej życzliwości, bo to jest jakieś zapomniane słowo w takiej codzienności, żeby sobie dzień dobry mówić, żeby się uśmiechnąć, żeby powiedzieć, że ktoś ładnie wygląda, że jest kochany, miły, dobry, żeby tę życzliwość tak pielęgnować od rana do nocy. No i skoro o życzliwości, to jak byłam na koncercie zespołu, który zagra za chwilę, premierowym koncercie, dodam, to jak zagrali ten utwór, to miałam oczy pełne łez, bo pomyślałam sobie, że to jest w gruncie rzeczy bardzo proste, a jednocześnie czasami nam się nie chce, a dobrze, żeby nam się chciało. Po prostu.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Reklama.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
4: Lecz ja mam inne zdanie.
5: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na utch.edu.pl.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin

0: Od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Po reklamie. Nastaw się na Chill Out. Chill Z.
11: Chill Z.
12: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
13: 11 stopni w Białymstoku i w Warszawie, ale też w Lublinie i w Radomiu i w Krakowie i w Opolu. 12 w Katowicach i w Poznaniu. 14 w Szczecinie i w Trójmieście, Warmia 12 również, a w Suwałkach 11.
12: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
14: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
13: Oczywiście, że zapraszam, a jakżeby inaczej. Minęła ósma, właśnie 18 dzień września, piątek. Imieniny Ireny, Stanisława i Zofii. Dzisiaj także dzień spokojnych myśli, czego życzę Wam i sobie także. I przypominam, to jest dla wielu z nas początek weekendu.
15: Hurra!
13: Hurra!
10: Chill Z. Nastaw się na chill out.
13: No to chodźcie sobie na tę moją łąkę kwiecistą. Pochodzimy sobie, posłuchamy dobrej muzyki. Popatrzymy, co tam można fajnego poczytać i jaką ładną wystawę zobaczyć.

0: 9 minut po godzinie 8, słuchacie Chili Z. Przez cały ten tydzień byliśmy z książkami Wiktora Słojkowskiego, Ostatni głos, wspomnienia tych, którym wojna odebrała dzieciństwo. Jest piątek, to jest ostatnie rozdawnictwo w tym tygodniu. Może jeszcze wrócimy do tej książki. To jest, wiecie, piękna książka, dlatego że książek historycznych jest dużo, reporterskich też, ale to jest bardzo poetyckie spotkanie. 12 bohaterów, różne miejsca, różne domy, rodziny, okoliczności, ale to, co łączy tych bohaterów, to to, że wszyscy byli dziećmi, kiedy przyszła wojna. I to jest wspomnienie tego, jak to dzieciństwo zostało brutalnie przerwane. Ale z drugiej strony, wczoraj siedziałam z naszą powstanką warszawską, panią Janiną Jankowską, i powiedziałam: pani Janko, skąd jest w pani tyle optymizmu, tyle radości? Był ze mną mój kuzyn, 24-letni student przedostatniego roku medycyny, i dziewczyny, stulatki, siedziały i mówiły: ale ciacho. Pani Janka powiedziała, że ten optymizm dała jej mama i zeszczepiła w niej taką radość do tego, żeby ten świat brać takim, jakim jest, nie próbować go zmieniać na siłę i nie przejmować się głupotami. Pani Janka jest jedną z bohaterek książki Ostatni głos. Wiesz, że na świecie była kiedyś wojna? To pytanie usłyszał 6-letni Wiktor od swojej babci Zofii, a Ostatni głos to opowieść o wojnie widzianej oczami dzieci, które musiały dorosnąć zbyt szybko. Już teraz ta książka może być wasza. magdalena.kasperowicz@chiliz.pl. Piszcie śmiało.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli za 17 minut po godzinie 8. Jest taka umiejętność bardzo trudna i bardzo piękna, która polega na pozwalaniu rzeczom oraz ludziom, w tym sobie, być takimi, jakie i jacy są. Bez walki, bez przymusu, bez starania się. To może być najsłynniejszy dialog 21-wiecznej literatury, 21-wiecznej. Co ja mówię w ogóle? Jestem nienormalna jakaś. 20-wiecznej literatury. No, nie wiem, coś mi się poprzewracało w głowie. Wywrócona jestem na drugą stronę, ale to są rzeczy bardzo prywatne i nie można o tym mówić na antenie Ogólnopolskiego Radia. Bo tak. Proszę cię, żebyś przynajmniej raz zrobił to, czego ona by sobie życzyła. Nie szukaj jej. Co ty mówisz? To, co słyszysz, nie ma sensu jej szukać. Naucz się żyć samodzielnie i nie dzwoń więcej do mnie. To jest tłumaczenie Aliny Pawłowskiej Zampino. Elena Greco odbiera telefon od syna swojej przyjaciółki Lili. Lila zniknęła dosłownie i symbolicznie. Wymazała się z życia, z dokumentów, z pamięci innych, ale Elena, jedyna osoba, która znała ją naprawdę, zostaje postawiona w roli tej, która ma coś wyjaśnić i natychmiast odmawia. To jest jedna z pierwszych scen genialnej przyjaciółki, nadająca ton całej tetralogii Ferrante i w tej krótkiej, pełnej napięcia wymianie zdań zawiera się nie tylko dramat relacji, lecz także głęboka lekcja o odpuszczaniu. I odpuszczanie to nie jest rezygnacja czy obojętność, ale wiecie, czym jest odpuszczenie. To jest akt uznania cudzej woli. Bez zbędnego patosu. Bohaterka Ferrante przypomina, że czasem troska nie polega na działaniu, ale na powstrzymaniu się od niego. Nie chodzi tu o obojętność właśnie. O coś znacznie trudniejszego chodzi. O zgodę na to, by ktoś był tam, gdzie chce. Nawet jeśli oznacza to jego zniknięcie z naszego życia. To jest rodzaj cichej zgody na to, że nie wszystko można naprawić, nie wszystko można zrozumieć, nie wszystko można zatrzymać. I to jest bardzo trudna lekcja. Bardzo trudna. Dla nas wszystkich niezmiennie. To jest najtrudniejsza lekcja. Żeby puszczać. Żeby odpuszczać. Żeby dawać innym przestrzeń na siebie i na ich wybory. To jest szacunek dla kogoś, który można okazać czasami najpełniej poprzez przyjęcie postawy, że nie wszystko zależy od nas. Wiem, przepraszam, musiałam tyle. To być może najsłynniejszy dialog 21-wiecznej. 21-wiecznej. Tak brzmi ten liczebnik. Magduniu, rano, tak on brzmi, ten liczebnik. Teraz będzie bardzo ładny utwór i bardzo ładny duecik w Chili Z. Proszę bardzo.
1: Nastaw się na chill out.
0: Super dziewczyna i też fajny chłopak. I fajny utwór.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Autopromocja.
2: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście. Transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
6: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Jak ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
12: A odkąd nie robię rano śniadań? Mam sporo czasu.
11: Ale przecież ty zawsze masz na śniadanie, jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pankejki.
12: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
11: W tej obok biura?
12: Właśnie w tej.
13: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, kruasant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karo Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Czyta lektor AI.
15: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
3: Z aplikacją
18: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
20: Stokrotka.
21: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
22: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
23: Po reklamie. Nastaw się na

0: jeden wiersz w radiu.
1: Guido Catalano, albo wszyscy powinniśmy się zorientować. Nie jesteśmy uzbrojeni ani niebezpieczni, ale przede wszystkim nie mamy innego wyjścia. I nie ma co narzekać we wrześniu, że skrzynka na listy nie pęka od pocztówek. Kto nie wysyła, nie dostaje. No a my, gdy przychodzi do wysyłki, niczego nie wysyłamy. Ale pijmy, bo gdy przychodzi do picia, pijemy jak przystało. Pijemy tyle, żeby niczego nie wiedzieć. Czułeś się kiedyś tak, jakbyś niczego nie wiedział? To straszne. Jeśli trwa to dłużej niż 43 sekundy, może już tak zostać. Chyba, że jesteś jednym z tych, którzy nigdy o niczym nie mieli pojęcia. Dobrze, w każdym razie Cię błogosławię. Błogosławię Ciebie i Twojego psa. I Twoją żonę. Nie masz psa? Chcesz rady? Zdobądź. Jeśli jest coś, co lubimy w szaleńcach, to to, że odchodzą nie żegnając się z nikim. A jeśli myślisz, że Twoje oczy mogą rozsadzać moje oczy, mój brzuch, moje serce i moje płuca, no cóż, jesteś na złej drodze, dziecino. Błądzisz. Teraz. Wszyscy się zorientowaliśmy, albo wszyscy powinniśmy się zorientować, że jesteśmy cudownie blisko końca. A jeśli Ci się zdaje, że jestem zagubionym, jest nas dwoje. Chciałbym pójść na wojnę tylko po to, by pisać do Ciebie listy miłosne, niepozbawione wagi. Wiem, zabiliby mnie przy pierwszym ataku, otworzyliby bagnetem jak puszkę tuńczyka. Podsumowując, gdybym był latarnią morską, a Ty statkiem podczas burzy, polecałbym Twoją duszę Bogu morza albo komuś, kto go zastępuje. Guido Catalano.

0: 52 na zegarze, a już po godzinie 9 pojawią się gościnie w studiu i będziemy Was zapraszać na wystawę Muszę już wracać do domu. To tytuł wystawy Magdy Sawickiej prezentowanej w Warszawskiej Galerii Marszałkowska 18. Bardzo osobista wystawa i bardzo wzruszająca, niełatwa też, ale prowadząca w stronę bliskości, miłości i próby odnalezienia własnego miejsca na ziemi. O tym, czym jest dom, czy sztuka może pomagać w opowiadaniu własnej historii, jak wygląda praca nad tym osobistym projektem, porozmawiam z artystką Magdą Sawicką oraz kuratorką Kariną Dudzińską. Zostańcie z nami.
1: Nastaw się na Chill Out. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za Twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
4: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
5: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
7: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
8: A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.
16: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
17: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
19: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
20: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. Media.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Chili Z. Pogoda.
5: No to co tu się dzieje na tym świecie, na tym Łespadole? 13 stopni w Warszawie i 12 w Krakowie, 13 we Wrocławiu, 14 w Poznaniu i w Szczecinie, 14 w Koszalinie i w Gdańsku. Warmia moja ukochana, do której dzisiaj zmierzam po południu, 13 stopni, w Suwałkach 12, w Białymstoku 14, do Lublina jeszcze możemy sobie pójść. Gdzie on jest? Gdzie ten Lublin jest? Gdzie on mi uciekł, tu Lublin? 12 jest. O.
4: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
5: No pewnie, że zapraszam, a teraz to nawet nie sama zapraszam. Zapowiadałam kuratorkę i artystkę. Kuratorce rozchorował się bąbelek, w związku z tym artystka przyszła, ale jest tak wspaniała i tak pełna i gigantyczna, że zajmie wszystko. Całą przestrzeń. Dzień dobry, w piątek. Za chwilę gadamy o super wystawie. Zostańcie z nami, bo naprawdę warto. Cześć i czołem wszystkim tym, którzy wstali właśnie.
4: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Zaplątałam się w kabel, no ale co tam. Dobrze, posłuchajcie, jest już nasza gościni. Odpalam po raz pierwszy mikrofon, bo to jest właściwie nasza pierwsza gościni w mojej audycji. Cześć.
1: Cześć, bardzo mi miło w ogóle, że jestem pierwsza.
0: Rozdziewiczasz w nowym studiu takie spotkanie.
1: No, jest tutaj milutko, także rozumiem, że będzie ci tu fajnie pracować.
0: Jest fajnie. Magda Sawicka, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zaczniemy od tego, że ja bardzo czekałam na to nasze spotkanie, bo muszę już wracać do domu, to tytuł twojej wystawy prezentowanej w Warszawskiej Galerii Marszałkowska 18. Bardzo to jest intymna i osobista wystawa. Zacznijmy od tytułu. Co dzisiaj oznacza to słowo? Dom.
1: W ogóle ten tytuł Muszę już wracać do domu powstał na takiej zasadzie, że w sumie ja bardzo często mówiłam w swoim życiu wszystkim, nie wiem, widując się z nimi w pracy czy na imprezach. Te słowa muszę już wracać do domu były takim synonimem ucieczki od ludzi i od bodźców w sytuacji, kiedy czułam się przytłoczona. A zarazem ten taki powrót do domu był dla mnie też taką kwestią czegoś pozytywnego, ale też właśnie idącego z tymi negatywnymi koniunkcjami. Jest to taka trochę też kwestia związana z taką retrospektywą swojego życia i powrotem też do swojego ciała, ale też i do wspomnień, które trochę mój mózg skutecznie starał się zapomnieć, natomiast nie zapomnimy tego, co tam się wydarzyło, możemy tylko i wyłącznie to odpychać. Natomiast takie nieulokowane lęki, które były w przeszłości, nieprzepracowane i zapomniane, mogą nam umiejscowić się na przyszłość i możemy czuć nieustanny lęk.
0: Powiedz, czy ten tytuł był punktem wyjścia, czy w trakcie pracy nad wystawą się pojawił?
1: Pojawi się w trakcie pracy nad wystawą. Ona jakby sama w sobie zrodziła się z takiej potrzeby bardzo silnej właśnie przepracowania tego i przypomnienia sobie, jak wyglądało moje dzieciństwo i jak ono rzutuje tak naprawdę na moje obecne życie. Też bardzo potrzebowałam przypomnieć sobie tak materialnie te moje doświadczenia. Dlatego też między innymi utkałam dywan, który był też taką bardzo ważną częścią mojego dzieciństwa. Na nim często leżałam godzinami i leżałam bez ruchu, dysocjując. I ten dywan zapadł mi bardzo tak namacalnie w podświadomości.
0: Magda Sawicka. Za chwilę wracamy do rozmowy. Teraz Lana Del Rey nam pośpiewa trochę. Galeria Marszałkowska 18. Wystawa Muszę już wracać do domu. Idźcie tłumnie, a my za moment wracamy do rozmowy.
2: Nastaw się na Chillout.

0: Słuchajcie, czyli za 11 minut po godzinie 9 zagadałyśmy się tutaj, kiedy Lana śpiewała, ale pociągniemy ten temat trochę. Magda Sawicka, wystawa Muszę już wracać do domu, Marszałkowska 18 w studiu. Chciałabym o tym powiedzieć, że my w sobie nosimy rany, bolączki, cierpienia i nie mamy tego wypisanego na czole. To znaczy, to są gdzieś jakieś organiczne pokłady naszych lęków i trosk. I ta wystawa jest też o tym, że można poskładać świat na nowo.
1: Jest taka możliwość. Tak naprawdę, żeby to zrobić, musimy zająć się sobą i swoimi przeżyciami i tym, co czujemy, nazywać te emocje, ale też zdać sobie z tego sprawę, że po prostu cierpimy i potrzebujemy pomocy. To też jest bardzo przykre z drugiej strony, że dostęp do leczenia i profesjonalnego i pomocy jest tak bardzo utrudniony. Tak naprawdę tylko osoby uprzywilejowane w dużej mierze mogą sobie pozwolić na dostęp do psychoterapii albo do leczenia psychiatrycznego. Same też leki bardzo dużo kosztują. Hospitalizacja, to są mega długie kolejki. To jest też bardzo przykre, że jakby to jest nadrzędny problem tak naprawdę cywilizacji, ludzkości, bo tak naprawdę to doprowadza do wszystkich konfliktów i w ogóle przemoc jak w naszym życiu jest tak normalizowana, jest tak wszędobylska, że nawet nie zwracamy na nią uwagi. Czy jest to na zasadzie drogi już edukacji w szkole? Ja nie wiem, jak obecnie teraz wygląda szkoła, natomiast w latach 90. Bardzo dużo nauczycieli opierało się na bardzo przemocowych słowach. Właśnie ostatnio pamiętam, że przypomniał mi o tym właśnie Bolesław Chromry w swoim poście.
0: Pozdrawiamy.
1: Dokładnie, w którym opisał różne przemocowe teksty, które usłyszał od nauczycieli. I to jest niesamowite, jak bardzo duży odbiór miał ten post, jak bardzo takim uniwersalnym doświadczeniem były te słowa i jak one potem rzutują na nasze życia i one się do nas przyczepiają. Potem możemy mieć taki syndrom oszusta i uwierzyć w te słowa i sobie te słowa powtarzać w głowie.
0: To są te łaty, nie? O których się mówi, takie łatkowanie.
1: One są trochę jak klątwy. Słowa mają ekstremalną moc według mnie i mogą być jak takie zaklęcia pozytywne, jak takie czary. Ale mogą też być jak klątwy, które mogą doprowadzić do tego, że człowiek przestanie je wierzyć w to, że ma jakokolwiek sprawczość nad swoim życiem i wchodzi w taki konflikt wewnętrzny, trochę jak taka postać tragiczna, balladyna, osoba, która jest spisana na jakieś niesamowite klęski. I łatwo jest wejść w takie myślenie. Ja byłam w różnych etapach życia, na różnych poziomach myślenia i też miałam taki moment, kiedy uwierzyłam, że te wszystkie słowa, które usłyszałam na swój temat, na różnym etapie mojego rozwoju i od różnych ludzi, nawet bliższych, mogły doprowadzić do tego, że uwierzyłam, że tak właśnie może być, że na przykład nie będę się w stanie utrzymać będąc artystką albo, że będzie mnie utrzymywał mąż, bo to też jest kwestia płciowa, bardzo skomplikowane.
0: Wiesz co, Magda, ja powiedziałam o tym, że jest nadzieja gdzieś tam na końcu, że jest to światełko, bo ja dzisiaj patrzę na ciebie, jak przyszłaś i myślę sobie, że to wymaga ogromnej odwagi, żeby sięgnąć do pamięci, do dzieciństwa, do trudnych doświadczeń, do próby zdefiniowania tego, do tej przemocy, do tego wszystkiego, co nas spotkało, że konfrontacja wymaga niebywałej odwagi. I zaraz o tej odwadze was zapraszamy bardzo serdecznie. Marszałkowska 18, Magda Sawicka w studiu. Za moment wracamy do rozmowy.
2: Nastaw się na Chill Out.

0: Pozdrowienia dla prezydenta miasta stołecznego Warszawy już teraz na antenie, czyli Z, bo jest Jamiroquai. Jak gra, to od razu mi się przypomina to. Pozwoliłam sobie na to.
1: No i bardzo dobrze.
0: Magda Sowicka w studiu, zaproszenie. Dzisiaj otwarcie o godzinie 18.
1: Tak,
0: Marszałkowska.
1: Marszałkowska 18. W ramach Warsaw Gallery Weekend zrobiłyśmy wystawę z kuratorką Kariną Dudzińską. Zapraszam.
0: Cudowna wystawa, która jest podróżą do tego, co było. Dużo tam jest pamięci i chciałabym cię zapytać, czy tworzenie prac pozwala ci tę pamięć odzyskiwać i porządkować, czy nadaje jej zupełnie nową formę w tym, co jest dzisiaj?
1: Początkowo, jak zaczynałam ten projekt, on też właśnie przyszedł naturalnie z kwestią terapii i pokonywania traum pourazowych. I powiem szczerze, że początkowo było to takie niewygodne. Zaczynanie tego było takie trochę jak błądzenie we mgle. Nie wiedziałam, jak się do tego zabrać. Troszeczkę sama uciekałam, a zarazem bardzo chciałam to zrobić dla samej siebie. Ale jak już weszłam potem w ten rytm i zaczęłam właśnie tworzyć te wszystkie prace i opisywać je, bo opisy, które te prace mają, są bardzo istotne. Powiem szczerze, że jakby nie mam już do tego takiego emocjonalnego podejścia w takim smutnym tego wymiarze. Czuję się zadowolona z siebie i czuję się dumna z tego, że miałam tą odwagę, żeby zmierzyć się z tym tematem. I uważam, że samorzecznictwo jest bardzo dużą kwestią, która może przynieść realne zmiany w świecie, bo sama czytając i słuchając osób, które samorzeczniczą, czy dla osób w spektrum autyzmu, czy osób, które mają ADHD, czy osób właśnie, które przeżyły różne dosyć trudne doświadczenia. Sama po prostu z tego czerpię bardzo dużą siłę i wiem, jak dużą to może przynieść korzyść nam wszystkim.
0: Magda, bardzo ci dziękuję, że wpadłaś do radia.
1: Ja również.
0: To była wielka przyjemność.
1: Wspaniale mi było z tobą porozmawiać.
0: Mnie z tobą też, może się tak jeszcze byśmy sobie zostały, nie?
1: No, ja bym sobie pogadała jeszcze.
0: Ale już teraz chciałabym wam obiecać jedną rzecz, że w trakcie trwania tej wystawy zrobimy duży godzinny podcast, bo na antenie nigdy nie ma czasu, bo gramy piosenki.
1: No, piosenki też są ważne.
0: Ale umówmy się na taki podcast i obiecuję.
1: Super, bardzo chętnie.
0: Mamy już nowe studia, mamy nowe miejsce, mamy tutaj zupełnie wyjątkową przestrzeń, więc taką godzinną rozmowę, jak ja pójdę, zobaczę, obejrzę i wtedy będę dopytywać.
1: Wspaniale, bardzo ci dziękuję.
0: Zapraszamy was dzisiaj, Marszałkowska 18, o 18:00, Magda Sowicka, wielkie dzięki.
1: Dziękuję.
2: Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: Prima Doma Club w Chili Z.
2: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Trzęsiemy całą branżą. Dołącz do nas.
5: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
14: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
15: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
16: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele. Mam dość.
19: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
18: Pomogą mi z tym wszystkim?
19: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
18: Brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
19: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
18: Idealnie. Rezerwuję.
19: Konferencje dla wymagających. Na hotelbania.pl.
20: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
21: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
20: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
21: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
20: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
22: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
23: GWM. Go with more.
0: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Po reklamie.

0: 5.44 to oznacza jedno, że idę, a przychodzi on. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. 9.44 oznacza, że jest zaraz 10.00, też można powiedzieć.
0: Można. Co tam będzie u ciebie dzisiaj?
1: Taka niespodzianka dla słuchaczy, dwa słowa o teatrze może, bo premier całe mnóstwo w ten weekend.
0: To chciałam cię podpytać od razu, jakbym mogła, mogłabym?
1: Bardzo proszę.
0: Chciałabym cię zapytać, na co czekasz bardzo w teatrze? Że nie możesz się doczekać.
1: Na razie jestem wciągnięty kompletnie w lalkę. I to jest, wczoraj oglądałem, dawkuję sobie po jednym odcinku dziennie, że grają tam wspaniali aktorzy, więc mam taką radość w rozpoznawaniu ich. Czy generalnie to, co zrobił Jacek Braciak w lalce Pawła Maślony, to jest mistrzostwo świata.
0: Tak.
1: Piotr Adamczyk też.
0: Ja nie widziałam jeszcze.
1: Znaczy nie to, żebym uciekał rozmowę o teatrze. Nie, to nie o to chodzi. No wiesz co, no na przykład bardzo interesująco się zapowiada Zły Tyrmanda w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego w Teatrze Powszechnym. To już za moment, ta premiera. No zobaczymy.
0: No to czekam na wszystkie twoje recenzje i będę łazić.
1: Łazi.
0: Dobrze.
1: Tymczasem wesołego grzybobrania ci życzę.
0: Dziękuję bardzo, Rafał Turowski. Za chwilę Magda Kasperowicz. Dzięki za dziś. Cześć.
2: Nastaw się na Chillout.

0: Rece na Chill Out. Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych.

0: Pasat maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W życiu liczy się wnętrze. Dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
3: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
4: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
5: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
6: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
7: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
9: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Castorama.
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
15: How it could be on a Californian beach, holding coffee, iced tea, while sipping on a previous drink.

0: zabawcie na Chill Out.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: 10 właśnie mija, przy mikrofonie Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
3: Jubileusz Galerii Zdzisława Beksińskiego w Nowochódzkim Centrum Kultury startuje dziś. Przypomnijmy, że obrazy malarza możemy podziwiać w tym miejscu od 10 lat, a na ten weekend galeria przygotowała specjalne wydarzenia.
4: Powtarzamy spektakl Kryptonin 27 w reżyserii Agnieszki Glińskiej z muzyką Nikoli Kołodziejczyka. 19 września w sobotę o godzinie 19:00. Zapraszam bardzo serdecznie, są ostatnie miejsca.
3: Mówi Zbigniew Grzyb, dyrektor NCK-u. W planie są też specjalne oprowadzania.
4: Oprowadzanie kuratorskie, Joanna Gościej-Lewińska, kuratorka tej galerii. No kilkaset już pewnie takich oprowadzeń przez te 10 lat miała.
3: A dzisiaj zaprasza gości na wspólne odbieranie malarstwa Zdzisława Beksińskiego o 18:00. To w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie. Warsaw Gallery Weekend startuje dziś i znów proponuje bogaty program wydarzeń. Wprawdzie trudno będzie odwiedzić wszystkie galerie podczas weekendu, ale dobra wiadomość jest taka, że większość wystaw będzie czynna dłużej. My proponujemy kolejne adresy biorące udział w akcji i tak będziemy dzisiaj robić, no myślę, że przez cały dzień. Teraz to jest ogród rzeźb Juana Soriano. Wciąż nieznane szerszej publiczności miejsce, które znajduje się w Owczarni pod Warszawą i prezentuje sztukę jednego z najwybitniejszych przedstawicieli latynoamerykańskiej sztuki nowoczesnej XX wieku. To jest ponad 20 monumentalnych rzeźb tego artysty. W ramach Warsaw Gallery Weekend w najbliższą niedzielę o 16:00 oprócz możliwości oglądania sztuki będzie również muzyka, bo odbędzie się recital Martina Garcia Garcia. I teatr, tutaj tym razem coś dla młodych widzów ze Śląska, bo do Pre-Zero Areny Gliwice wracają teatralne poranki, najbliższe już w niedzielę.
5: Teatr Lufcik na Korbkę zaprezentuje spektakl Teo, przyjazny dinozaur, a nawet śląski dinozaur, ponieważ Teo jest teropodem. Jego autentyczne szczątki znaleziono w Lisowicach obok Lublińca i są dostępne do obejrzenia w tamtejszym muzeum.
3: Tak w rozmowie z Magdą Mleczko z naszej katowickiej redakcji w klimat, w atmosferę tego spektaklu wprowadzała nas Agnieszka Batuk z Teatru Lufcik na Korbkę. Ten spektakl w niedzielę o 12:00.
0: W pogoni za kulturą.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
0: Chili Z. Pogoda.
2: Piątek pogodny na Mazowszu, na ziemi łódzkiej, na Lubelszczyźnie, na Śląsku Górnym i w Małopolsce. A poza tym będzie pochmurno, ale z mapy pogody wynika, że przed południem w piątek padać nie będzie nigdzie. Temperatura 17 stopni w Gdańsku, Sopocie i Gdyni, 22 w Warszawie, w Katowicach i w Krakowie. Najcieplejszym miastem w Polsce w piątek będzie Wrocław, tu 23 stopnie.
6: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
0: To jest Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Cztery po dziesiątej, Rafał Turowski, dzień dobry, kłaniam się pięknie. Zapraszam na wspólne przedpołudnie i kawałeczek popołudnia. Teddy Swims rozpoczyna

0: 11 po 10 w piątkowy poranek Archiwum Głosów. To jest tytuł spektaklu, którego premiera już jutro w Teatrze imienia Różewicza w Gliwicach. Do niedawna Teatru Miejskiego w Gliwicach. To przedstawienie przygotowali seniorzy, którzy odbywali kilkumiesięczne warsztaty teatralne, a mowa będzie o takim fikcyjnym punkcie, do którego można przynieść swoje problemy, pytania i marzenia. No i w tym punkcie seniorzy pytają o sposób poradzenia sobie ze złamanym sercem, o odzyskanie życiowej energii, czy też o sytuację, gdy kot nie przestaje za nimi chodzić. Odpowiedzią towarzyszy chór starców, który komentuje tę sytuację z dystansem i z humorem. Jak wspomniałem, to jest efekt kilkumiesięcznych warsztatów. Seniorzy poznawali różne elementy pracy w teatrze, aktorstwo oczywiście, ale także działania sceniczne i te wykonywane za kulisami. Tekst napisała i reżyseruje Alina Moś, scenografię i kostiumy przygotowała Iga Słupska, a muzykę do chóru starców napisał Dominik Stycharski. Premiera Archiwum Głosów już jutro w Teatrze imienia Różewicza w Gliwicach.
1: Stylizet. Nastaw się na chill out.

0: Tak, tak, takie rozbrykane bardziej utwory też mamy na playliście na dobre piątkowe przebudzenie. 21 po 10, Role Model Look at My Heart na naszej playliście już za moment.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Autopromocja.
3: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
4: Bo kino to emocje.
5: Historie, które dają do myślenia.
4: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
5: Zakończenia, które mają ciąg dalszy
4: w życiu.
3: Dobrze zmontowane w Chili Z. Już dziś od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Przyjdź i zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji na Bemowie. Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy oraz Nordic Powstańców Śląskich. Przyjdź, poznaj ofertę gotowych lokali i odkryj komfort życia w skandynawskim stylu. Spotkajmy się 19 i 20 września w domu pokazowym na ulicy Batalionów Chłopskich 80. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
10: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
12: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
14: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Po reklamie.

0: Za 23 minuty godzina 11. Znacie nas dobrze, więc wiecie, że zdarza nam się podsunąć niekiedy bardzo interesujące pomysły na weekendy. Ja wiem, że słuchacze, czyli Z, mają weekendy zaplanowane, ale gdyby nie, no to zwróćcie uwagę na Markową na Podkarpaciu. Tam dzisiaj zaczyna się 3-dniowy Targ Markowski, to jest Targ Kultury i Dziedzictwa. I to wydarzenie połączy debaty, prezentacje i to będą prezentacje rękodzieła i żywności tradycyjnej z obchodami 10. rocznicy wystawy stałej Muzeum Ulmów oraz okrągłą, bo 125. rocznicą urodzin Mieczysława Foga. To 3-dniowe wydarzenie, na które zwracam waszą uwagę, rozpoczyna się dzisiaj wieczorem w skansenie Zagroda w Muzeum Wsi Markowa. Jutro i pojutrze w ciągu całego dnia przy muzeum będzie działać strefa handlowa. Swoje rzeczy będą wystawiały na przykład panie koronczarki. No właśnie, swoją drogą, czy mężczyzna może być koronczarem, koronczarkiem? Muszę to ustalić. A głównym punktem programu będzie sobotni wieczór pamięci w odnowionym Domu Ludowym. O 18.30 recital piosenek Mieczysława Foga w wykonaniu Michała Raunowskiego i spotkanie z prawnukiem artysty, panem Michałem Fogiem. A zatem przez te 3 dni na Podkarpaciu dziać się będzie całkiem sporo. Z pewnością warto wziąć wyprawę do tejże Markowej pod uwagę.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Toute façon, même quand je dors pas, moi je rêve de toi.

12 minut do 11, 7, 18 dzisiaj mamy dzień września, piątek. No i czytam w moim ulubionym kalendarzu, że dzisiaj dzień guacamole. No wczoraj też był dzień guacamole. Tak dwa dni z rzędu? No bez przesady. Gdyby nie guacamole, bo na przykład ja dziękuję, to dzisiaj Światowy Dzień Gimnastyki. Każdemu z nas dobrze zrobi. Przy kępie? Bardzo proszę. Przed 11 jeszcze Wena i Leon Thomas.

0: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Przyjdź i zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji na Bemowie, Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy oraz Nordic Powstańców Śląskich. Przyjdź, poznaj ofertę gotowych lokali i odkryj komfort życia w skandynawskim stylu. Spotkajmy się 19 i 20 września w domu pokazowym na ulicy Batalionów Chłopskich 80. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV, podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl. Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
4: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Po reklamie.

0: Minuta po 11. Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Ten weekend to wernisaże, spacery, oprowadzania w ramach warszawskiego Święta Sztuki Współczesnej, jakim jest Warsaw Gallery Weekend. Wystawy inaugurowane w najbliższych dniach potrwają do listopada, a wiele prezentowanych publiczności prac powstało z myślą o całym wydarzeniu. Do takich premierowych punktów należy wystawa, którą przygotował Koji Kamoji, świętując 30-lecie Galerii Szydłowski, pokaże swój najnowszy cykl Drzewo i wiatr. Magdalena Lazar w Bliss pokaże nową serię prac na przecięciu pamięci, geologii i biologii, pracę odwołującą się do krajobrazu górniczego Górnego Śląska. Monopol z kolei to miejsce, w którym zobaczymy obrazy Martyny Pinkowskiej zestawione z kolażami Teresy Pongowskiej, a w galerii Piktogram Rafał Bujnowski będzie eksperymentował z nową techniką. My polecamy Waszej uwadze także wystawę w galerii Marszałkowska 18, ale do niej jeszcze dzisiaj wrócimy. Edyta Hull jest laureatką Grand Prix Bielskiej Jesieni z 2023 roku, a swoją sztukę pokazywała m.in. na wystawach w Nowym Jorku, Dubaju i Japonii. Teraz możemy oglądać ją w Warszawie. Na wystawie Haloxylon artystka przygląda się naturze, przemianom i granicom. To jest 25 wielkoformatowych, abstrakcyjnych, barwnych obrazów wykonanych ciekawą autorską techniką. Tytuł odnosi się do gatunku rośliny, która potrafi funkcjonować na styku klimatów, a zatem na pograniczu. Wystawę można oglądać w Pałacu Rusieckiego w Warszawie do 20 października. Organizuje ją Piękna Galerii. A setną rocznicę urodzin Aliny Szapocznikow Warszawska Galeria Zachęta uświetni specjalnym pokazem. Zobaczymy pionierskie rzeźby, rysunki, grafiki, a także fotografie artystki w dialogu z najnowszymi pracami rzeźbiarki Nayry Bagramian, zaliczanej dzisiaj do najważniejszych współczesnych artystek na polu rzeźby. Chociaż dzielą je dekady, w sztuce obu obecna jest wspólna tematyka dotycząca zmysłowości, cielesności, a także doświadczenia choroby i przemijania. W twórczości obu są też eksperymenty z materiałami, czyli m.in. odniesienia do wzornictwa przemysłowego, no i specyficzne poczucie humoru i ironii. Wystawa w Zachęcie będzie pierwszą w Polsce prezentacją tak szerokiego wyboru pracy Bagramian. Wernisaż już teraz zapowiadany jest na 16 października.
1: W pogoni za kulturą.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: 4 po 11, dzień dobry, do godziny 13 nastawiam Was na chill out i już za moment przenosimy się do Krakowa, bo tam premiera w teatrze Bagatela. St. Harrison muzycznie rozpoczyna 12 godzinę dnia.

0: Najbliższy piątek na deskach Teatru Bagatela. Spektakl Ludzie, miejsca, rzeczy Duncana Macmillana w reżyserii Anny Rokity. Dzień dobry pani Aniu.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To jest fantastyczny tekst. Gratuluję pani i odwagi, i wyobraźni, że zechciała pani ten tekst pokazać widzom krakowskim. Skąd pomysł właśnie na Macmillana?
1: W Macmillanie zadłużyłam się już podczas monodramu, który wystawiany jest u nas na scenie na Sarego przez Piotra Urbaniaka. Wszystko co najlepsze. To był mój pierwszy kontakt z tym pisarzem. I pamiętam, że po tym spektaklu zaczęłam bardzo intensywnie poszukiwać wszelkich możliwych informacji na jego temat. No i tak po nitce do kłębka znalazłam ten tekst i najpierw przeczytałam go w oryginale. Później okazało się, że jest również tłumaczenie, więc już w wersji przetłumaczonej na polski. I w ten oto sposób znalazł się na naszej scenie.
0: Bohaterką główną tego spektaklu jest aktorka Emma. Przepraszam za takie może głupiutkie pytanie, ale zaryzykuję. Czy fakt, że pani jest aktorką, powoduje, że ten tekst się łatwiej pokazuje na scenie?
1: To jest doskonałe pytanie. To miało ogromne znaczenie dla mnie, bo jest to przez to jeszcze bardziej osobisty dla mnie tekst. Myślę, że każda aktorka ma pewne wątpliwości, przeżywa trudne momenty w karierze, bo podobnie jak Emma, te role raz się dostaje, raz nie. Cały czas jesteśmy poddawane wielkim stresom związanym z castingiem, z właśnie odrzuceniem. No i staje się to naszym chlebem powszednim. Jeśli się to kocha, to się ten zawód wykonuje. I ja kocham ten zawód i oczywiście są momenty, kiedy są ciekawsze lub mniej ciekawe propozycje. Natomiast to nas łączy. Myślę, że Izę Kubrak, która wciela się w Emmę, również to dotyczy, choć jest troszeczkę młodsza ode mnie. To myślę, że tutaj jakby bez względu na wiek dzielimy wiele ze sobą różnych przemyśleń, doświadczeń z bohaterką główną.
0: Pani nie chciała tej roli zagrać, bo to jest...
1: Oczywiście, że chciałam.
0: No właśnie.
1: Tak, to była moja pierwsza myśl, że ja marzę o tym, żeby zagrać tę rolę. Natomiast kiedy przeczytałam dogłębnie po raz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty ten tekst i zaczął ten tekst bardzo mocno we mnie rezonować, zaczęły się pojawiać pewne obrazy inscenizacyjne, które chciałabym wykorzystać i pomyślałam sobie, że trochę szkoda oddawać mi ten tekst w czyjeś ręce. Po raz pierwszy miałam tak mocne odczucie, że to należy zrobić u nas na deskach Teatru Bagatela. Szczęśliwie dyrekcja się zgodziła.
0: Nastrój tego spektaklu, to o czym on jest, on troszeczkę jednak odbiega od takiej mainstreamowej linii repertuarowej Bagateli, co jest, jak myślę, jednocześnie i szansą, i zagrożeniem dla tego przedstawienia.
1: Myślę, że im szerszy repertuar, tym lepiej tak naprawdę. Bardzo mi się podoba to, że ten właśnie wachlarz jest szerszy niż taki zawężony typowo do rozrywki.
0: Tym bardziej zwracamy na to przedstawienie uwagę. Gorąco polecamy. Piękny, poruszający tekst, świetnie napisany do tego. Duncana Macmillana, Ludzie, miejsca, rzeczy. Ja myślę, pani Aniu, że faktycznie możemy powiedzieć, że przedstawienie jest o ludziach, o miejscach i o rzeczach. Dokładnie.
1: Tak.
0: W reżyserii Anny Rokity, która dzisiaj była moim gościem. Premiera w najbliższy piątek na deskach Teatru Bagatela. Połamania nóg życzę i pięknie dziękuję za tę pogawędkę.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam serdecznie.

0: No i zrobiło się prawie jak w Paryżu. Dress and Tie, 22 minuty po 11. To jest Radio Chili Z. Bleu Tocon Ananas już za moment.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko
3: zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.

24 minuty do południa, ponieważ weekend nie tylko nowe filmy wchodzą na ekrany, ale również cała moc premier teatralnych i pozwalam sobie zwrócić na nie waszą uwagę. W Gdańsku bardzo interesujący spektakl. W Starym Domu Ktoś Jeszcze Czeka. To w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim dziś i jutro pokazy premierowe. Spektakl w reżyserii Żeni Dawidenki. Akcja osadzona jest przed Nowym Rokiem. Główny bohater Janek, w tej roli Maciej Baka, przyjeżdża do wujka na wieś, a kiedy szlachcic zasiada przy stole z gośćmi, dom zaczyna się wypełniać mistycznymi podaniami z ziemi połockiej, w których świat prawdziwy, realny splata się z baśniami. O wilkołakach, o duchach, o przydrożnych płaczkach. W tym spektaklu mamy i teatr ruchu, i teatr plastyki ciała, mamy elementy teatru lalek, mamy muzykę, która łączy surowy folk z tradycyjnymi pieśniami i z nowoczesną elektroniką. Przedstawienie będzie prezentowane w języku polskim i białoruskim, ale ponieważ ma, jak zapewniają organizatorzy, formę absolutnie uniwersalną, więc będzie zrozumiałe dla wszystkich bez użycia jakichkolwiek napisów. Dziś i jutro w Starym Domu Ktoś Jeszcze Czeka w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

0: you.
1: Nastaw się na Chill Out. Chilli Z.
2: Za 9 minut 12. O 13, bo dziś piątek, przypominam, filmowa audycja, czyli Z. Zapraszam w imieniu Ani Serdiukow i Alicji Myśliwiec. Ale do godziny pierwszej to ja nastawiam na

0: reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
6: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
6: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów.

0: wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
0: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
0: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowe, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
7: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgową. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
14: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
15: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
16: Po reklamie.

0: Południa się zbliża, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Specjalny projekt odnoszący się do stulecia urodzin Andrzeja Wajdy dzisiaj gości w Łazienkach Królewskich przywołuje noc listopadową Stanisława Wyspiańskiego, bo z tym dziełem Wajda mierzył się w latach 70. dwukrotnie. Powstał wtedy spektakl w Teatrze Starym w Krakowie oraz spektakl telewizyjny. A teraz w ramach wydarzenia teatralnego Noc Listopadowa i Ty zobaczymy zmagania Andrzeja Wajdy w czasie tego procesu twórczego. Scenariusz przedstawienia opracowano na podstawie notatek z notesów wybitnego reżysera oraz jego szkiców, storyboardów i projektów wizualnych. Na scenie wystąpią aktorki i aktorzy scen warszawskich, między innymi w potrójnej roli, w tym także Andrzeja Wajdy, Szymon Kuśmider, Wiktoria Gorodecka, Natalia Sikora czy Piotr Bajtlik. Noc listopadowa Wajdy dzisiaj jeszcze o godzinie 20 w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Zapraszamy. Młode horyzonty coraz bliżej. Wielkie święto filmu dla młodej widowni zacznie się już 25 września. Wspominaliśmy o seansach przyjaznych sensorycznie, tych organizowanych dla najmłodszej widowni, a teraz kilka słów o propozycjach dla nastoletnich widzów. Program dla nich został ułożony tak, żeby spotykały się w nim różne filmowe spojrzenia na dorastanie i wchodzenie w dorosłość. Od współczesnych historii przez klasykę po anime. Kino coming of age i historie koncentrujące się na nastoletnich doświadczeniach zobaczymy w warszawskim Iluzjonie. Program dla nastolatków to też rozmowy. Na przykład po seansie filmu Sad Girls odbędzie się dyskusja z Miri Palak, psycholożką, seksuolożką i koordynatorką antyprzemocowej linii pomocy sexed.pl. Do tego też warsztaty krytyczno-filmowe dotyczące m.in. tego, jak rozumieć i odbierać filmowe postaci. Bielsko-Biała, polska stolica kultury, zaprasza na kolejne ciekawe wydarzenia. W październiku historię miasta poznamy poprzez muzykę. Oto pomysł, jaki powstał w ramach 29. Festiwalu Kompozytorów Polskich imienia Henryka Mikołaja Góreckiego. Ta edycja nosi tytuł Głosy Miasta. Spojrzymy na nie jak na wielką partyturę zapisaną przez kompozytorów, instrumentalistów, śpiewaków, pedagogów, twórców teatru i filmu, zapowiada cytowana przez Polską Agencję Prasową Agata Wolna z Bielskiego Magistratu. W programie jest na przykład koncert, podczas którego Bielska Orkiestra Kameralna zagra melodię z archiwum studia filmowego w Bielsku Białej, znane z dobranocek takich jak Bolek i Lolek czy Reksio. A festiwal rozpocznie 8 października przedpołudniowy koncert edukacyjny Bielskiego Towarzystwa Muzycznego z muzyką Zenona Kowalowskiego.
1: W pogoni za kulturą. Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: Trzy minuty temu minęło południe, Anish Kumar, When the Heart Wants a Heart, a później Tyla i That Girl. To na naszej playliście w piątkowe popołudnie.

0: wiem, czy słyszeliście o PiS-ie, nie o partii czy o mieście, tylko to jest taki test kompetencyjny, któremu to testowi zostały poddane nastolatki w krajach Unii Europejskiej. Wypadliśmy zupełnie przyzwoicie, to znaczy nasza młodzież, natomiast historycznie słabe wyniki osiągnęli uczniowie, wyobraźcie sobie, z Danii. No i troje ministrów z duńskiego rządu zaproponowało likwidację w Danii szkolnego systemu Aula. To jest taki e-dziennik, czyli to jest nasz Librus i to miałby być radykalny krok, którym miał przywrócić autorytet nauczycieli i ograniczyć daleko idące ingerencje rodziców. Jeden z polityków mówi, że stworzono system informatyczny, który wysysa tyle tlenu szkoły i klasy, że szkodzi to nauce dzieci. Ministra do spraw społecznych w tejże Danii mówi tak, powołując się na własne doświadczenia. Korzystanie z tej aplikacji wiąże się z ogromną ilością pracy w praktyce, stała się dodatkowym obowiązkiem domowym. Dodała, że jej 8-letnie dziecko nie wie, jakie ma zadanie domowe i ustaleniem tego muszą się zajmować rodzice. Przypomniała jednocześnie, że zadaniem szkoły publicznej jest nauka czytania, pisania i liczenia, a nie odpowiadanie na niekończące się pytania rodziców. No więc ich zdaniem częściowo dobrym pomysłem byłby powrót do papierowych zeszytów do korespondencji z rodzicami, ale jak miałoby to wyglądać, no tego nie do końca wiadomo. No więc ta Aula, czyli duński Librus, krytykowana jest zarówno przez nauczycieli, jak i rodziców. Jak wspomniałem, jak miałby wyglądać powrót do dzienniczków, no trudno sobie na razie wyobrazić. No to teraz przenieśmy tę duńską dyskusję na nasze polskie poletko. Wyobraźcie sobie, że nagle z dnia na dzień ulega zlikwidowaniu, zamknięciu program Librus. O czym rozmawiałyby wtedy ze sobą konferencje na przerwie obiadowej? Nie konferencje. Konferencje wiem o czym. O czym rozmawiałyby korporacje na przerwach obiadowych?
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: Fish, Charlotte Day Wilson, czyli Z, w to piątkowe popołudnie. W Warszawie w piątek i w sobotę będą utrudnienia w ruchu, ale powód będzie naprawdę niezwykły. I o tym powodzie dwa słowa już za kilka minut.
1: Autopromocja. Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
2: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.chilli.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
3: Stokrotka.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
11: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
12: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Castorama!
17: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
16: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
19: Pan Rębiszewski?
20: We własnej osobie. Lotto poproszę.
21: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
22: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Po reklamie. Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Well, love never changes, you know. People change, you know. Love never change. Love is universal. Love is going to express itself as a form of forgiveness and compassion, you know, for each other, you know.
1: 23 minuty do godziny pierwszej. Dzisiaj i jutro tramwaje w Warszawie nie kursują wzdłuż Marszałkowskiej i Andersa. Między Placem Zbawiciela a Stawkami dodatkowo jutro Marszałkowska będzie na odcinku od Świętokrzyskiej do Ronda Dmowskiego zamknięta w obu kierunkach. Tramwaje i autobusy pojadą objazdami. A to wszystko słuchajcie dlatego, że organizowane są w tym miejscu Dni Transportu Publicznego oraz Europejskie Mistrzostwa Motorniczych. One startują jutro. Każdy może przyjść i zobaczyć. Motorniczowie z całej Europy oraz wyobraźcie sobie, z Melbourne przyjechali do Warszawy. W tych zawodach występuje aż 26 reprezentacji. Oprócz Warszawy, bo jesteśmy gospodarzem tych mistrzostw, Polskę reprezentuje Gorzów Wielkopolski, ponieważ drużyna gorzowska zwyciężyła w tegorocznych mistrzostwach kraju w Poznaniu. No więc każde miasto reprezentują dwuosobowe drużyny złożone z motorniczego i motorniczej i drużyny mierzą się w konkurencjach, które wymagają od załogi i precyzji, i uwagi. Kluczowy będzie także czas dojazdu. Przy okazji przypominam, że 22 września to jest dzień bez samochodu. Tego dnia przejazd warszawską komunikacją publiczną jest bezpłatny. No ja pozwolę sobie trzymać kciuki za warszawską obsadę podczas tegorocznych mistrzostw. Bardzo spektakularna impreza. Wybierzcie się. To jutro. Europejskie Mistrzostwa Motorniczych.

0: się.
1: Ach, ja też zrobiłem głośniej radio. Igor Herbut w Czyli Z. W to piątkowe popołudnie. Co to za piękny związek frazeologiczny, piątkowe popołudnie. Kwadrans do godziny pierwszej. Rafał Turowski, dziękuję pięknie. Dobrze zmontowane, filmowa audycja Czyli Z na antenie już za moment. Alicja Myśliwiec i Anna Serdziukow. Pięknego weekendu. Słyszymy się w poniedziałek.

0: Konsumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
1: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
2: Co masz dziś na lunch? To zależy, na co akurat mam ochotę. Lunchbox z kurczakiem, wrap, hummus z chipsami z buraka, borek ze szpinakiem i serem lub pinsa capricciosa. A powiesz, jak to się robi? Bo ja mam zawsze kanapki z serem. Leci się na przerwie do Biedronki. I gotowe?
3: Smaczny i pożywny lunch w czasie przerwy? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji na popołudniowe przekąski. Lunchboxy

0: zapiekanki, tortille, hot dogi, humusy, mini pizze i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, co dziś na lunch, odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.

0: Перизат.
1: Минало 3.
2: В погоні за культурою.
3: Ludzie, miejsca, rzeczy to nowa premiera krakowskiego teatru Bagatela.
4: To miał ogromne znaczenie dla mnie, bo jest to przez to jeszcze bardziej osobisty dla mnie tekst. Myślę, że każda aktorka ma pewne wątpliwości, przeżywa trudne momenty w karierze, bo podobnie jak Emma, te role raz się dostaje, raz nie. Cały czas jesteśmy poddawane wielkim stresom związanym z castingiem, z właśnie odrzuceniem. No i staje się to naszym chlebem powszednim.
5: Środka leczenia uzależnień. Ale ta historia nie mówi tylko i wyłącznie o nałogu, opisuje bowiem człowieka, który zrobi wszystko, żeby nie spotkać się z samym sobą. Czytamy w zapowiedzi premiery. Ludzie, miejsca i rzeczy już dziś, a także jutro i pojutrze na scenie krakowskiej Bagateli. A to jedna z wystaw, które zobaczymy na tegorocznym Warsaw Gallery Weekend. Jej autorka Magda Sawicka podejmuje m.in. temat przemocy. Muszę już wracać do domu, tak brzmi tytuł wystawy, która jest taką autobiograficzną wypowiedzią. Odważną, niełatwą, bo autorka konfrontuje się tutaj z własnymi trudnymi doświadczeniami życiowymi.
6: Czuję się dumna z tego, że miałam tą odwagę, żeby zmierzyć się z tym tematem. Sama czytając i słuchając osób, które samorzeczniczą.
5: Mówiła sama artystka w rozmowie z Magdaleną Kasperowicz dzisiaj rano w naszym śniadaniu do łóżka.
6: Osób spektrum autyzmu, czy osób, które mają ADHD, czy osób właśnie, które przeżyły różne dosyć trudne doświadczenia. Sama po prostu z tego czerpię bardzo dużą siłę i wiem, jak dużą to może przynieść korzyść nam wszystkim.
5: Ta wystawa jest próbą odzyskania własnej narracji, rozliczenia z przeszłością oraz zaproszeniem do refleksji. Ostatecznie, jak czytamy w zapowiedzi, jest to wystawa, która powstała z miłości. Na wernisaż pod szyldem Warsaw Gallery Weekend zapraszamy już dziś wieczorem do Galerii Marszałkowska 18. Silne Razem, cykl, na który zapraszamy Was regularnie do warszawskiego Kinogramu, znów z nowym polskim tytułem na ekranie. Ten film nie ma jeszcze daty polskiej premiery, także w przyszłym tygodniu szykuje się dość specjalny pokaz i to z udziałem twórczyń. Chodzi o film Zuzanny Grabowskiej Droga rzadziej przemierzana.
7: Jest to o trudnej relacji dorosłej przyjaźni, gdzie są jakieś zaszłości, gdzie trzeba sobie wybaczyć różne rzeczy. Nie ma czarno-białych charakterów. Każda z nich ma coś na sumieniu, każda z tych bohaterek. I to też myślę jest fajne. Jest tutaj bardzo dużo właśnie do odpakowania, jeśli chodzi o te wątki różne kobiecej przyjaźni.
5: Mówi Kinga Sura z Kinogramu. Na te pokazy zapraszamy już w przyszłym tygodniu, we wtorek i w środę. Na spotkaniach po seansach obecne będą Zuzanna Grabowska, reżyserka, scenarzystka i odtwórczyni jednej z głównych ról, producentki Sylwia i Wiki Witowskie, a także Agata Wątróbska, która również gra w filmie także jedną z głównych ról. To w przyszłym tygodniu, ale u nas podwójne zaproszenia na te seanse jak zawsze pojawią się już niebawem.
2: W pogoni za kulturą. Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
8: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: To jest program Dobrze zmontowane, a dzisiaj w planach Młode Kino i Młode Horyzonty, ale nie tylko.
9: Będzie dużo o kobietach w różnych odsłonach i etapach działalności, w różnych obszarach. Nie mogę się doczekać.
8: Będą też gościnie.

0: Zaprzyjaźnij się z chaosem. Od tego hasła zaczynamy. To jest hasło, którego autorką jest Tilda Swinton, czyli najbardziej gorące nazwisko, o którym mówi, no w zasadzie w tej chwili cała Polska, wszystko za sprawą wystawy Tilda Swinton Ongoing.
1: Obie byłyśmy na tej wystawie i mamy z Alicją dwie różne perspektywy patrzenia na tę ekspozycję. Dla mnie to nie jest hołd, bo patrzymy na dorobek Tildy poprzez jej relacje, w zasadzie przyjaźnie z różnymi twórcami, z twórcami z różnych obszarów. I to, jak łączy ona estetyki, jak łączy ona w ogóle swoje poszukiwania twórcze, nie tylko filmowe. No to jest performerka, to jest ogrodniczka, to jest pisarka. Jej obszary poszukiwań naprawdę trudno to jakoś zdefiniować i zawęzić tylko do kina. I ja to zobaczyłam. Zobaczyłam przede wszystkim człowieka. I jest to według mnie bardzo pouczające spojrzenie na kogoś, kogo definiujemy przede wszystkim jako aktorkę.
0: Pełna zgoda, Aniu, z tym, co powiedziałaś. Od siebie dodam jeszcze to, że mam taką wątpliwość, na ile te wszystkie wątki będą czytelne dla osób, które wiedzą, kim jest Tilda Swinton, ale wiesz, jakby nie mają bezpośredniego kontaktu z ich twórczością. Życzyłabym sobie, żeby po tej wystawie wrócili do filmów, wrócili do tych kooperacji, o których jest ta historia opowiedziana. Dla nas czytelna, ponieważ doskonale znamy tych gości, których Tilda Swinton zaprosiła do swojego uniwersum. Znamy tych artystów, znamy te filmy, dowiadujemy się czegoś więcej. Pytanie, i tego jestem szalenie ciekawa, jak na tą wystawę patrzy ktoś, kto tych filmów nie widział i bardzo niewiele wie o tych twórcach.
1: Myślę, że to jest bardzo cenna uwaga, dorzucenie do puli takiego spojrzenia, które rzeczywiście rozszerza nam lekturę tej wystawy i w ogóle postaci, figury, jaką jest sama Tilda. A wystawę można zobaczyć do 17 stycznia bodaj, więc
0: tak,
1: jest sporo
0: czasu.
1: Instytut Przemysłów Kreatywnych, Mińska 65. Ja miałam wrażenie, wchodząc do tych przestrzeni,
0: że to inny świat,
1: ale wiesz, trochę wchodzę do świata wyobraźni Tildy, że wchodzę do jej głowy, do różnych przestrzeni z różnych etapów jej życia. Bardzo mi się podoba, jak organizatorzy myśleli strukturą, kiedy wymyślali przestrzenie i oddzielne pokoje, no właśnie, dla kolejnych etapów działań Tildy, żeby to wyeksponować i zaprezentować, pokazać obszary jej zainteresowań, czy właśnie różne fragmenty życia, chociażby odwzorowanie mieszkania, w którym pomieszkiwała, kiedy jako 11-latka trafiła do szkoły z internatem. Jest to taki hołd, no właśnie, może nie dla samej Tildy, ale w ogóle dla pamięci, co zachowujemy we wspomnieniach,
0: tak,
1: z bardzo
0: pamięci,
1: wczesnych
0: dla procesu
1: etapów życia.
0: Wiesz, i to jest też wspaniała historia o tym, jaką historię Tilda Swinton opowiada o sobie i w jaki sposób patrzą na tą historię też inni twórcy, i pod tym względem te perspektywy są naprawdę bardzo interesujące.
1: Nawet polemicznie, Alicja, tak jak ty dorzucasz trochę inne spojrzenie do tego, uważam, że warto iść i właśnie trochę rozgrzebać nasze wyobrażenia o aktorkach, o kobietach, o właśnie
0: o twórczyniach. Tak. Pełna zgoda, pójść na wystawę Tilda Swinton Ongoing na pewno warto i gwarantuję, że nie dostaniecie tam tego, czego się spodziewacie.
1: Tilda rozpoczyna rozmowę o kobietach w dzisiejszym programie, dobrze zmontowane. Zaczynamy od Tildy, a za moment kolejne panie, kolejne kobiety, kolejne twórczynie.
0: Zgadza się, a muzycznie Hugo Torres i Lot. Tak, na dobre otwarcie.

0: A my już witamy się. Najpierw była Tilda, a teraz naszą gościnią kolejna kobieta. No, myślę, że przyjdzie taki czas, że i Tilda będzie naszą gościnią, Alu. Agnieszka Sinicka, która... Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Która opowie nam o tegorocznej odsłonie festiwalu Młode Horyzonty. Ja mam w ręku, trzymam świeżutki katalog, który bije soczystą zielenią. Tauron Młode Horyzonty. Agnieszko, porozmawiajmy o tegorocznej edycji festiwalu, bo to jest tak, zbudowaliście markę, ale co roku staracie się wprowadzać elementy. Na co byś chciała zwrócić widzom, już widzom obytym z festiwalem, szczególną uwagę? Jakie elementy stałe pojawią się również w tym roku, a co nowego widzowie będą mogli zobaczyć?
1: Rzeczywiście to już 13. edycja festiwalu Tauron Młode Horyzonty. W tym roku poszerzamy zasięg, więc festiwal się rozrośnie i będzie obecny w 48 miastach, w 59 kinach. Także skala festiwalu będzie coraz większa dzięki współpracy z siecią kin Helios. W Warszawie będziemy obecni w 4 kinach. Mamy nowe lokalizacje, czyli Helios Blue City i Kino Illusion. Oczywiście serce festiwalu z całym repertuarem, większością, będzie pokazywane w Kinotece i w Kinie Muranów.
2: No dobrze, skoro już wiemy gdzie, to ja zapytam, bo i tu jest takie hasło, na które ja zwróciłam uwagę, że film jest początkiem ważnych rozmów. I chciałam cię trochę podpytać o ten zakres tematyczny, na który zwracacie uwagę, jednocześnie uwrażliwiając tego młodego widza, bo przecież właśnie to chodzi o zaproszenie do rozmowy.
1: Tak, rzeczywiście festiwal jest wyjątkową okazją, bo oprócz samych seansów można spotkać też twórców, których zapraszamy do Warszawy, więc tutaj wyjątkową okazją do poznania tajników animacji, ile czasu zajmuje stworzenie na przykład filmu animowanego, który jest rysowany ręcznie, jest animacją 2D, czyli tutaj mówię o retrospektywie tegorocznej, wyjątkowego studia z Irlandii, z małego miasteczka Kilkenny, Cartoon Saloon. Więc tutaj jest to gratka, żeby zobaczyć takie filmy jak Sekret Księgi Skels, Sekrety Morza właśnie w kinie, na dużym ekranie, no bo to jest wspaniałe, żeby móc wyjść właśnie z mamą, z tatą, z babcią, dziadkiem do kina, no i potem właśnie porozmawiać o tym, co się podobało, dlaczego się podobało, albo oczywiście też dlaczego nie, bo nie zakładamy tutaj,
2: że wszystko się podoba.
1: Dokładnie, 175 filmów w programie, więc na pewno no każdy, jakby dziecko jest, jakby nie ma jednego dziecka, nie ma jednego nastolatka, więc tutaj bardzo ważna jest dla nas taka różnorodność programowa. Pokazujemy animacje, dokumenty, kino aktorskie już od 3 roku życia aż do właśnie
0: nieskończoności,
1: ale też stawiamy mocno na stolatków, więc gorąco zachęcamy do przeglądania całego programu.
0: I to jest taki segment kina bagatelizowany przez lata. Okazuje się, że on jest bardzo stabilny w tym obszarze widowni, prawda? Bo to są widzowie, którzy nigdy nie odeszli de facto z kina mimo różnego rodzaju konkurencji. Ale chciałam się zapytać o te wskaźniki i rekomendacje dla wieków. Plus 3, plus 6, plus 11. Na ile wy sugerujecie, żeby się tego trzymać?
1: Rzeczywiście to jest taki wyróżnik Młodych Horyzontów, festiwalu dla młodych widzów, czyli właśnie kategorie wiekowe. To jest nasza rekomendacja i niektóre sekcje, na przykład mój pierwszy festiwal, to jest cała sekcja poświęcona dla najmłodszych widzów, gdzie mamy lekko zapalone światło, ściszony dźwięk, nie ma żadnych reklam, więc można bezpiecznie oglądać pierwsze filmy.
2: Czyli tak oswajamy się z kinem Dancing and Enough. Za kilka chwil wracamy do naszej rozmowy.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
10: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
13: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który pobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele. Mam dość.
19: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
18: Pomogą mi z tym wszystkim?
19: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
18: Ach, brzmi Bosko, a co z odpoczynkiem po pracy?
19: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
18: Idealnie. Rezerwuję.
19: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
20: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
21: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
20: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
21: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
20: GWM Polska.pl. Rzeczywiście.
22: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
23: GWM. Go with more.
1: Po reklamie.

0: A naszą gościnią cały czas jest Agnieszka Sinicka, dyrektorka programowa festiwalu Tauron Młode Horyzonty. Wracamy do rozmowy o kinie, o młodym kinie, a w zasadzie nie o młodym kinie. O kinie nie tylko dla młodych, bo przecież o tym jest wasz festiwal. Agnieszko, czy ty jako dyrektorka programowa widzisz, jak przez lata zmienia się młoda widownia? I nie tylko młoda, czy redefiniuje się takie pojęcie jak kino familijne? Oczekiwania widowni, w tym młodego widza, zmieniają się?
1: Rzeczywiście w kinie familijnym bardzo ważna jest tutaj przygoda, ale też mam wrażenie, że liczą się bardzo bohaterowie, którzy są znani z literatury, czyli na przykład kochamy tych bohaterów, którzy wracają do nas, na przykład Basia, Pipi Pończoszanka, Dzieci z Bullerbyn, Muminki, to są takie ponadczasowe ikony, biuro detektywistyczne Lassego i Mai, Pucio, czyli po prostu jakby w kinie dla młodego widza też liczy się IP, ten bohater, którego możemy czytać, oglądać w komiksie, ale też na ekranie i po prostu otaczać się światem właśnie tych bohaterów literacko, filmowo, komiksowych. I też czujemy też rzeczywiście jako festiwal takie oczekiwania wydarzeń, czyli na przykład pokazujemy absolutnie fantastyczny film Słonik w lesie, gdzie będą warsztaty taneczne w kinie z doczepianymi ogonkami, więc gorąco zachęcamy w kinotece, to jest film musical, rolę drugoplanową, a właściwie pierwszoplanową gra też dziewczynka z zespołem Downa, więc to jest ważne dla nas, dla Młodych Horyzontów, żeby pokazywać też możliwie szeroką reprezentację,
2: różnorodność.
1: Są u nas też właśnie filmy nie tylko z Europy, oczywiście dominują, ale pojawiają się takie perełki jak Meksyk, Tajwan, Brazylia, więc staramy się też dawać możliwość zerknięcia, jak wygląda dzieciństwo, bądź bycie nastolatką, nastolatkiem w innych miejscach na świecie. Oczywiście to doświadczenie jest bardzo uniwersalne, ale no daje taki niesamowity wgląd, to szczególnie kino dokumentalne dla tych młodych.
2: Ja jestem absolutnie tym wszystkim zachwycona. Co dla dorosłych?
1: Dla dorosłych rzeczywiście w tym roku też mamy film 23 września Rodzina. Tutaj mamy pokaz, po którym odbędzie się dyskusja z Martą Niedźwiecką i Ulą Malko. To jest film z Berlina, ale przywieziony do państwa, bo nam też zależy, żeby właśnie przedstawiać dorosłym perspektywę dziecka. Tutaj mamy akurat trudną bardzo sytuację rozpadu rodziny, separacji, rozwodu rodziców, ale tamci rodzice są pokazani w trzecim planie, czyli jakby to, co widzimy, to najpierw perspektywa chłopca, dwunastolatka, a potem, film jest pocięty na pół, potem przyjmujemy perspektywę 14-letniej siostry. Oni doświadczają ten konflikt rodziców zupełnie inaczej, ale na szczęście jakby to, gdzie odnajdują nadzieję, to jest właśnie ta ich relacja, ta relacja rodzeństwa, chociaż na początku oni są gdzieś tam daleko od siebie i nastolatka bardzo chce iść w przyszłość, natomiast chłopiec Elias bardzo cofa się i chce, żeby było tak jak wcześniej, co niestety jest niemożliwe, więc też zależy nam, żeby rodziców uwrażliwiać właśnie na tą perspektywę najmłodszych.
2: Bardzo podoba mi się to takie świadectwa wrażliwości. Festiwal od 25 września do 4 października w kinach, ale nie tylko, bo można też korzystać z tej wersji online.
1: Tak, rzeczywiście jesteśmy w tym momencie chyba jedynym festiwalem dla młodych widzów, która to jest pozostałość jeszcze z czasów pandemii, ta wersja online, ale rzeczywiście 100 filmów pełnometrażowych i krótkometrażowych będzie dostępna od 8 października do 25 października na naszej platformie, więc gorąco zachęcamy. Wszystkiego się pewnie w kinie nie uda zobaczyć, ale można nadrabiać w domu pod kołdrą z popcornem.
0: 13. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Młode Horyzonty. Najlepsza filmowa impreza dla wszystkich.
2: Bardzo dziękujemy za wizytę w naszym studiu i cóż, do zobaczenia w sali kinowej.
1: Do zobaczenia.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit. 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i

0: przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Nastaw się na chill out.
1: Minęła 14, Magdalena Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: Warsaw Gallery Weekend startuje, a my odwiedzamy kolejne przestrzenie, które podczas tego weekendu, ale też później, bo te wystawy, które otworzą się teraz, będą czekać na publiczność. Będą czekać na odwiedzających. Tym razem proponujemy wizytę w Fundacji Edwarda Dwornika, gdzie zobaczymy wystawę zatytułowaną Próba kwiatu.
3: Wystawa bada różne interpretacje kwiatów i kwietnych kompozycji w sztukach wizualnych i fotografii. Pokazujemy na niej m.in. prace Alicji Białej, Teresy Gierzyńskiej, Łukasza Rusznicy, Artura Żmijewskiego, Ginny Fischli i wielu innych artystów.
2: Mówi Pola Dwornik.
3: Po raz pierwszy pokazujemy ręczne hafty floralne matki Edwarda Dwornika, Władysławy Dwornik, mojej babci. Wystawę otwiera mural namalowany specjalnie dla nas na ścianie przez dwie szwajcarskie artystki Klaudię i Julię Müller.
2: Wernisaż podczas tego weekendu. Zachęcamy do tego, żeby przyjść, ale jeśli się nie uda, to wystawa będzie otwarta jeszcze do 12 grudnia. Zaglądamy też na ulicę Warszawy. Pięciometrowy słoń pojawił się w warszawskim Warso Tower. Podobną figurę spotkacie przed Pałacem Kultury i Nauki i w kilku innych miejscach. Zwracają na siebie uwagę w ramach kampanii społecznej Elephant in the Room. Chodzi o problemy, o których trudno nam rozmawiać, choć są dotkliwie obecne.
4: Z przeprowadzonego przez nas w tym roku badania wynika, że 42% Polaków jest zdania, że ludzie niechętnie opowiadają o swoich problemach. To właśnie ta skłonność do przemilczania trudnych tematów stała się jednym z impulsów do stworzenia kampanii Mój Słoń.
2: Mówi Karolina Stefaniak, jedna z organizatorek akcji. Na opowieści, które często pozostają niewypowiedziane, czeka też specjalny formularz na stronie kampanii, a pod hasłem mójsłoń.pl możecie śledzić ją na Instagramie. Zebrane historie mają pokazać, że wiele problemów, które przeżywamy indywidualnie i często w milczeniu, to doświadczenie wspólne dla wielu osób, no i warto o tym rozmawiać i przypominać sobie o tym, że ze swoim słoniem nie jesteś sami. I jeszcze teatr. Tutaj tym razem coś dla młodych widzów ze Śląska. Do Prezero Areny Gliwice wracają teatralne poranki. Najbliższy już w niedzielę.
5: Teatr Lufcik na Korbkę zaprezentuje spektakl Teo, przyjazny dinozaur, a nawet śląski dinozaur, ponieważ Teo jest teropodem. Jego autentyczne szczątki znaleziono w Lisowicach obok Lublińca i są dostępne do obejrzenia w tamtejszym muzeum.
2: Tak w klimat spektaklu wprowadzała nas Agnieszka Batuk w rozmowie z Magdą Mleczko z naszej katowickiej redakcji. Ten spektakl w niedzielę o 12:00.
0: Pogoni za kulturą. Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
1: 3 minuty po godzinie 14 i kolejne gościnie w drodze już do naszego studia.
6: Zostańcie z nami.

0: 재밌어.
1: 누나?
2: No i proszę bardzo, Barry Can't Swim, Kimpton na antenie Chili Z. Zapowiadałyśmy kolejne gościnie, słowa dotrzymujemy. Festiwal Hair Dogs, festiwal wraca wraz z początkiem października. Festiwal absolutnie wyjątkowy, a na czym polega ta wyjątkowość? O tym rozmawiamy z Katarzyną Świątoniowską. Co w programie?
3: W programie przede wszystkim filmy wyreżyserowane przez kobiety.
2: To jest kino nasza, dokumentalne.
3: Tak, kino dokumentalne, ale z gwiazdką, dlatego że rozszerzamy trochę granice do kina non-fiction, trochę szerzej je postrzegamy, ale też bardzo lubimy kino eksperymentalne, gdzieś tam na pograniczu wideoartu i animacji, więc staramy się pokazać taką wszechstronność też tej współczesnej twórczości filmowej.
2: Jakiś czas temu rozmawiałyśmy za nią, że był taki rok Berlinale, że jakimś głównym motywem była rodzina. W tej chwili mówi się bardzo dużo o takich bohaterach, bohaterkach, którzy szukają swojego miejsca w świecie i starają się odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Czy w ramach Hair Dogs też widzicie takie prawidłowości, które pojawiają się trochę jak refren?
3: Świetne pytanie. Naszą przede wszystkim prawidłowością jest właśnie to spojrzenie kobiety i mamy odwrotną trochę zasadę. Nie szukania jednego nurtu albo jednego głównego tematu, tylko właśnie pokazania bardzo szerokiej gamy tematów, którymi zajmują się kobiety. Dlatego, że cały czas próbujemy przeciwstawić ten taki stereotyp kina kobiecego, który zajmuje się bardzo ograniczoną liczbą tematów.
2: Łatka etykietka.
3: Tak, dokładnie. I my bardzo potrzebujemy i bardzo chcemy pokazać właśnie tę wszechstronność, to, że nie ma tak właściwie tematu, którym kobieta, reżyserka, producentka nie może się zająć i nie może się zająć świetnie. Dlatego staramy się właśnie, żeby to były bardzo różne historie i osobiste, ale też polityczne, ale też jako komentarz społeczny, no i przede wszystkim artystyczne.
0: Ty powiedziałaś, Kasiu, a w zasadzie przeczytałam takie motto na stronie fundacji. Najlepsze jest kino, o którym się rozmawia. Mhm. Jakie to jest kino dzisiaj? Bo rzeczywiście to przedłużenie seansu dla mnie też potem objawia się w rozmowie, w byciu razem, nawet w milczeniu czasami, bo to też potrafi być dialog. Jakie to jest kino dla ciebie? Coś, co ciebie zajmuje jako osobę, która też programuje? Mhm.
3: Wydaje mi się, że to też to, co my obserwujemy, co się dzieje, to takie zderzenie tego, kiedy rozmawiamy filozoficznie lub bardzo intelektualnie, albo używając grubych słów na różne tematy, takim słowem też jest feminizm nadal, trudnym, trochę dystansującym dla wielu osób, nie wiadomo do końca, jak do niego podejść, ma bardzo wiele definicji, jest mnóstwo dyskusji na temat tego, jaka jest definicja tego słowa, a my uważamy, że to kino dokumentalne to jest właśnie taki pretekst do rozmowy, czyli siadamy i na przykład ktoś mówi bardzo prostą rzecz, słuchajcie, ale ostatnio jak, nie wiem, zapraszałam osoby do panelu, to nawet od feministycznej innej organizacji pierwsze trzy nazwiska to byli mężczyźni. Ja zapytałam, a słuchajcie, a znacie jakąś lekarkę, która się zajmuje tym tematem? I tak, oczywiście, ale z jakiegoś powodu pierwszą myślą jest nazwisko mężczyzny. I to nie znaczy, że w tym jest coś złego, ale jest to ciekawa obserwacja.
0: No ale jak to jest, że prezydentowa mówi, że jest feministką w dobrym tego słowa znaczeniu? To mnie też zatrzymało na moment, muszę powiedzieć, dlatego też zapytałam, czy chcę zapytać, ale to może już w drugiej części naszej rozmowy. Oto jest, jak robi się imprezę feministyczną, która przecież definiuje wszystko, co pokazujecie w takim kraju jak Polska i w obecnych czasach.
2: Dobrego i złego feminizmu.
0: Dobrego i złego feminizmu. Proszę, Kasiu, tak?
3: Jak to zrobić? Tak. Jak to zrobić imprezę? No my się świetnie z tym czujemy.
0: Nam nosicie zależy, jak totem.
3: Tak, jasne. Nam zależy bardzo na tym, żeby dziewczyny, kobiety, osoby niebinarne i osoby w ogóle należące do wszelkich grup, które są dyskryminowane, które są trochę niedoreprezentowane, żeby mogły zobaczyć siebie na ekranie. Żeby się poczuły wzmocnione.
2: Widoczność, widzialność.
0: Oddanie głosu tym, którzy tego głosu nie mają, albo bo on jest słabo słyszalny.
3: Tak, dokładnie tak. Może nie oddać, bo nie mamy jakiegoś takiego poczucia sprawczości nad tym, ale chcemy zaprosić te osoby, żeby zobaczyły właśnie siebie, żeby zobaczyły swoje doświadczenia, żeby poczuły się silniejsze, wzmocnione.
2: Za kilka chwil wrócimy do naszej rozmowy, przypominając, że właśnie film zawsze jest początkiem ważnych rozmów, przynajmniej ten film, na który stawiamy w Czyli Z.

0: byłeś potrzebny tu na antenie, czyli Z. A u nas byłaś potrzebna, jesteśmy potrzebne. Festiwal Hair Dogs, o tej imprezie rozmawiamy. Katarzyna Świątoniowska w studiu Chili Z. Sekcja specjalna Another Story. Wracacie do twórczości europejskich reżyserek i tak naprawdę pozwalacie nam je odkrywać. Co znalazło się w tej sekcji i przede wszystkim jak wyglądały te wasze poszukiwania właśnie, żeby nie historia, a herstoria mogła zostać opowiedziana.
1: Dzięki, że o to pytasz, bo to też jest trochę nawiązanie do wcześniejszego pytania, czyli tego motywu przewodniego. Troszkę tym takim motywem przewodnim jest ten dialog przeszłości z teraźniejszością. Wiemy i widzimy, jak dużo coraz częściej oglądamy też powrotów do klasyki w kinach i na festiwalach, mnóstwo retrospektyw i tak dalej. Więc tutaj ten projekt Another Story, ponieważ jest to 2-letni projekt, który współprowadzimy międzynarodowo, europejsko i przy okazji nasza sekcja specjalna w tym roku i jak również w przyszłym, to są filmy z XX wieku, z lat od 50. do 89. roku. W tym roku pokażemy na festiwalu 4 filmy pełnometrażowe oraz super specjalną, moją ulubioną blog, zestaw filmów krótkich metraży polskich reżyserek właśnie z tego okresu od lat 50. do 80. Połączyłyśmy to w taki zestaw zarówno filmów dokumentalnych, krótkometrażowych, jak i trochę wideoartów takich eksperymentatorskich. No i naszym super zaszczytem jest to, że część twórczyń będzie na tym pokazie, między innymi Dorota Kędzierzawska i Maria Zmaszkoczanowicz. To są takie fantastyczne nazwiska polskiego kina. Jesteśmy zaszczycone i zapraszamy bardzo serdecznie zarówno na ten zestaw krótkich metraży, jak i na spotkanie z reżyserkami po...
0: Aniu, krótkie metraże nas przekonywać do nich nigdy nie trzeba.
2: No właśnie, więc... chciałam zapytać. Wy macie poczucie, bo tutaj przed momentem była rozmowa też o krótkich metrażach, że to być może nie jest taki oczywisty wybór dla widza, żeby iść na krótki metraż do kina. Jak u was on się sprawdza? On ma swoich zwolenników?
1: Tak. Nie tylko u nas, ale właśnie jest to taka bardzo specyficzna grupa widzów, widzek, którzy rzeczywiście uwielbiają tą wszechstronność i takie super. Właśnie krótko i szybko, ale dużo. I to jest też świetne, dlatego że rzeczywiście mamy oprócz tego nasz coroczny showcase, to są już współczesne krótkie metraże polskie.
2: To jest duża różnorodność w tym roku, ja widziałam, tak, prawda, przeglądałam, bo prawda. Krótki metraż interesuje mnie bardzo i widzę dużą różnorodność, to jest i tematyczną, i formalną.
1: To na tym nam bardzo zależy co roku. Właśnie dlatego zapraszamy też reżyserki zarówno animacji, jak i eksperymentalnych filmów. Mamy tutaj doświadczone reżyserki, między innymi Zuzę Solakiewicz, Jaśminę Wójcik, ale też debiutujące albo początkujące, również uznane na międzynarodowych festiwalach, między innymi fantastyczny mix Claudii Schott, ale też animatorki, jak również artystki tworzące wideo art. I tak, to jest nasz cel właśnie, żeby pokazać, że te światy się gdzieś tam przecinają, możemy o tym dyskutować, na zmianę i super również są te spotkania po tych seansach z twórczyniami.
0: Na te spotkania chyba w szczególności zapraszamy, bo ja zawsze będę stać na straży tego stanowiska, że po napisach końcowych powinien być zawsze czas i miejsce na rozmowę. Też bardzo mi się podobało, że w waszej komunikacji przewija się takie zdanie: kino, które wzmacnia. I wydaje mi się, że to jest zarówno w krótkim, jak i w pełnym metrażu szalenie potrzebne i też wzmacnia tak naprawdę niezależnie od płci.
1: Mamy nadzieję.
0: Bo też jakby zapraszamy panów.
1: Oczywiście.
2: Panowie przychodzą?
1: Tak. Jasne, zadaję mnóstwo pytań. Jeżeli mogę, to mamy też debiut pełnometrażowy La Petite Mort Martyny Byczkowskiej i Kai Zalewskiej, które wręcz mówią o tym, jak często mężczyźni przychodzą po seansie do nich, podchodzą i mówią, jak bardzo zainspirował, albo wzmocnił, albo pomógł im ten film.
0: Małe śmierci z polskim rodowodem, polski akcent na festiwalu Hair Dogs. Przypominamy, ten festiwal zaczyna się już 1 października. Katarzyna Świątoniowska była naszą gościnią w studiu Chili Z. Bardzo dziękujemy.
1: Dzięki wielkie.

0: Autopromocja.
1: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
2: A my rozmawiamy o nich głośno.
1: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
2: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
3: Czego pragną mężczyźni? W każdą niedzielę o 12:00. Tylko w Chili Z.
1: Zapraszamy. Robert Konecki
2: i Mateusz Kowalski.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

0: Just How You Are, Leon Thomas na antenie, czyli Z. Była choreografia, no a są emocje. Czerwono-czarna platforma, czyli Netflix. Premiera tego tygodnia, w zasadzie premiera, która była podgrzewana przez ostatnie miesiące. Mowa oczywiście o lalce w reżyserii Pawła Maślony. Aniu? Jak ci się podobało?
1: Słuchaj, ja cieszę się, że w kraju takim jak Polska, gdzie czytelnictwo nie jest pierwszym wyborem obywateli, lalka
0: budzi takie emocje.
1: Budzi takie emocje i każdy nagle staje się obrońcą jednej kanonicznej wersji,
0: prawda?
1: Lektury szkolnej.
0: Której nie przeczytał.
1: I interpretacji, która gdzieś majaczy we wspomnieniu i nagle okazuje się, że wszyscy wiemy, jak ta, mamy jakiś monopol na to, jak ta lalka powinna wyglądać, jak powinna mówić i o co w niej chodziło.
0: No tak.
1: Wiem, że nie o to pytałaś, trochę
0: nie
1: uciekłam.
0: O to pytałam. Czy podobał ci się serial Lalka?
1: Tak, ale uważam, że to nie jest ekranizacja Prusa i twórcy mieli do tego pełne prawo. Ja się świetnie bawię, oglądając ten serial, który jest wariacją na temat pewnej powieści. Koncept został wzięty od Prusa, natomiast później został on zaszlachtowany w sposób epicki. No. Mi się to dobrze ogląda. Ja mam swoje zastrzeżenia. Myślę tutaj o na przykład reprezentacji kobiet i feministycznych tematów, natomiast aktorstwo, ja się naprawdę przytulam się do genialnych aktorów
0: to
1: i
0: prawda,
1: ich kreacji
0: aktorskich.
1: To prawda,
0: świetnie przeprowadzony casting, pierwszy plan, drugi plan, tam nie ma słabych akcentów, ale to jest trochę potwierdzenie tego, że Polska jest krajem, gdzie są dwa rodzaje feminizmu, feminizm dobry i zły, cytując Martę Nawrocką.
1: I martwi mnie to, że już po raz drugi jesteśmy.
0: Mnie też to martwi, to jest dla mnie bardzo zaskakujące zwrot akcji.
1: Mnie się podobała, nie lubi tego.
0: Orzeszkowa nie lubi tego, a Kotopnicka przewraca się w grobie, bo pewnie taka byłaby jej reakcja, gdyby zobaczyła to, jaką rolę jej przypisał Paweł Maślona. Podobała mi się muzyka też.
1: Tak, i podoba mi się to, jak w ogóle ten serial montowany jest dźwiękiem, jak kreślona jest atmosfera tamtego czasu.
0: Tak, to jest obyczaje. Kawał bardzo dobrej roboty.
1: I myślę, że tutaj jest, ta historia rzeczywiście potrafi wessać i przenieść w bardzo odległe czasy, które w wielu, myślę, tematach okazują się szalenie współczesne. Natomiast fenomenalny wątek z periodykiem Bluszcz, z Orzeszkową i w zasadzie z dialogującymi ze sobą kobietami z różnych sfer, dla mnie kompletnie niewykorzystany. Dwie fenomenalne aktorki, które wcielają się w reprezentantki
0: wiesz,
1: różnych światów.
0: Potraktowany bardzo powierzchownie, potraktowany naskórkowo i znów ta narracja kobieca jest przypisem do czegoś innego, co dla mnie jest bulwersujące, więc myślę, że podobnie jak mamy konsultantki do spraw i do scen intymnych, powinny być konsultantki do spraw feministycznych.
1: Orzeszkowa lubi to. Ja dzisiaj będę dialogować z tobą lajkami.
0: Bardzo mi się to podoba.
1: Orzeszkową lajkującą.
0: No więc ale ostatecznie wiesz, lubimy tą lalkę Netflixa?
1: Słuchaj, ja ostatecznie lubię ją, dlatego że ja nie poszłam tam, nie usiadłam przed ekranem, żeby zamiast powieści coś obejrzeć, tak? Ja chciałam polemicznej, nawet dekonstruującej produkcji.
0: A tam się nie dekonstruuje, tam się konstruuje. Po co ten Prus?
1: Wiesz co, jakiś punkt wyjścia wydaje mi się, że był potrzebny, a zawsze jest dobrze prowokować, mierząc się. No właśnie, wracamy do punktu wyjścia z kanoniczną pozycją.
0: Love, Spells i Crutch. Właśnie tak gramy dla was na antenie, czyli Z. To jest program dobrze zmontowany.

0: ostatni raz. Most Dawida Podsiadło i Kasi Sochackiej. I dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Kolejne będzie szczególne, bo plenerowe.
1: Tak, spotykamy się i słyszymy się na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Alu, czy sobie dużo obiecujesz po tym festiwalu?
0: Nie, już sobie niczego nie obiecuję, nie mam żadnego
1: oczekiwania. Ale w obszarze festiwali, czy życia w ogóle?
0: W obszarze festiwali, rzecz jasna. Co do życia mam inną listę roszczeń, skarg, zażaleń i nadziei.
1: Ale, tak zupełnie poważnie. Na parę sensów wybierzemy się razem.
0: Bo, zdecydowanie tak.
1: Bo chcemy zobaczyć te same filmy debiutujących twórczyń i twórców.
0: Tak, a debiuty są mocną stroną tegorocznego festiwalu. Ja już tu niejednokrotnie mówiłam, Kobieta stanu wolnego to jest film, który polecam uwadze wszystkim festiwalowiczom i nie tylko, i festiwalowiczkom. No a co przyniesie nam tegoroczna Gdynia? Na ten temat więcej w kolejnym wydaniu programu Dobrze Zmontowane w przyszły piątek między 13 a 15.
1: Będziemy rozmawiać o polskim kinie, o festiwalu, o tym, jaki poziom tegorocznych pokazywanych w Gdyni filmów, ale też mam nadzieję rozmawiać z twórcami, którzy ze swojej perspektywy opowiedzą o filmach kolegów i koleżanek, ale też o tym, jak
0: to dopiero będzie ciekawe.
1: Mam nadzieję, że na takie rozmowy uda nam się namówić.
0: Ja nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, więc
1: słuchajcie,
0: słyszymy się
1: nas, bądźcie z nami za tydzień.
0: O tej samej porze. Anna Serdiukow.
1: Alicja Myśliwiec.

0: Reklama.
1: Szukasz wymarzonego mieszkania lub przestronnego domu na Bemowie? Poczuj fiński klimat na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza w weekend 19 i 20 września na dni otwarte inwestycji Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy i Nordic Powstańców Śląskich. Czekamy w domu pokazowym przy Batalionów Chłopskich 80. Zobacz gotowe wnętrza pod klucz i zabierz całą rodzinę. Na miejscu czekają dmuchańce, wada cukrowa i moc atrakcji dla dzieci. Szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Allegra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe Weka, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3.

0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Uwaga, łowcy naklejek Dangu Zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
2: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
3: Tanio Weekend Waldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, home barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
10: Po reklamie.

0: Pogoni za kulturą.
1: Dla łowców autografów i tych, którzy poszukują lektur dotyczących samorozwoju czy duchowej harmonii, propozycja na dzisiejszy wieczór. Autor książki Odpuść 50 akcji minimalizmu japońskiego, Daisuke Yusumi, gości w Warszawie i dziś spotka się z czytelnikami w księgarni Big Book Cafe MDM. Publikacje jego autorstwa podpowiada, jak rozpoznać to, co zabiera nam uwagę, energię i poczucie wolności. Minimalizm staje się tutaj sposobem podejmowania decyzji i odzyskiwania wolności również od rzeczy, których nie widać. Czytamy w takim krótkim komentarzu do tej książki. Przede wszystkim zapraszamy na spotkanie, które dzisiaj wieczorem w Big Booku bez transmisji. Po spotkaniu autor będzie podpisywał egzemplarze swojej bestsellerowej książki. Jubileusz Galerii Zdzisława Beksińskiego w Nowochódzkim Centrum Kultury startuje dziś. Przypomnijmy, że obrazy malarza możemy podziwiać w tym miejscu od 10 lat, a ten weekend to weekend specjalnych wydarzeń w galerii.
2: Powtarzamy spektakl Kryptonin 27 w reżyserii Agnieszki Glińskiej z muzyką Nikoli Kołodziejczyka. 19 września w sobotę o godzinie 19:00. Zapraszam bardzo serdecznie, są ostatnie miejsca.
1: Mówi Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury. W planie są też specjalne oprowadzania.
2: Oprowadzanie kuratorskie, Joanna Gościej-Lewińska, kuratorka tej galerii. No kilkaset już pewnie takich oprowadzeń przez te 10 lat miała.
1: Dzisiaj zaprasza gości na wspólne odbieranie malarstwa Zdzisława Beksińskiego o 18:00. Edyta Hull jest laureatką Grand Prix Bielskiej Jesieni z 2023 roku, a swoje obrazy pokazywała m.in. na wystawach w Nowym Jorku, Dubaju i Japonii. Teraz możemy oglądać je w Warszawie. Przypominamy o wystawie w Pałacu Rusieckiego, którą oglądać można od wczoraj. Wystawa Haloxylon to jest taka przestrzeń, w której artystka przygląda się naturze, przemianom i granicom. 25 wielkoformatowych, abstrakcyjnych, barwnych obrazów wykonanych ciekawą autorską techniką. Tytuł odnosi się do gatunku rośliny, która potrafi funkcjonować na styku klimatów, na pograniczu. Zapraszamy na wystawę prezentowaną w pięknym miejscu. Zresztą pozostanie ona tutaj do 20 października.
0: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
4: Słońce bawi się z chmurami w kotka i myszkę. No i trudno powiedzieć, kto ostatecznie wygra to starcie, ale dzisiaj w pogodzie jeszcze w miarę spokojnie. Od jutra prognozowane są burze. W Warszawie w tej chwili 19 stopni, na południu w Katowicach i Krakowie podobnie. Na północy nieco chłodniej, stopni 17. Sytuacja biometeo nie wpływa korzystnie na nasze samopoczucie. No a ciśnienie cały czas na huśtawce.
3: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
6: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
4: Propozycje kulturalne, których nie można przeoczyć, między innymi WGW, czyli Warsaw Gallery Weekend, ale nie tylko. Podpowiemy, jak spędzić czas pożytecznie i miło i co robić z tym weekendowym czasem, żeby nie przeciekał nam przez palce.
6: Na chillaucie w Chili Z.

Hate to Blame na antenie Chili Z, a u nas nowości. Rozmawiałyśmy przed momentem o Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To jest festiwal premier. Część z tych filmów wchodzi do kin. Na niektóre przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale wydarzenie, na które ja chciałabym zwrócić Waszą uwagę, to Warsaw Gallery Weekend. To jest wydarzenie, które po pierwsze jest bezpłatne, więc kłania się tutaj nam kultura dostępna. I to jest wydarzenie, w którym udział biorą najważniejsze prywatne galerie sztuki. Organizują szereg specjalnych wydarzeń rozpisanych na 3 dni. Tych wystaw będzie łącznie ponad 60. I to już jest 16. edycja WGW. Co ważne, większość z tych wystaw też nie znika z końcem weekendu. Część będzie można oglądać jeszcze przez kolejne tygodnie, więc nie trzeba się śpieszyć. Ale jeżeli chodzi o spotkania z artystami, o specjalne warsztaty, no to tutaj pośpiech wskazany, bo to będzie głównie koncentrowało się na weekendzie. A tegoroczny program przygląda się historii powojennej sztuki. Nie chodzi tylko o przypominanie nazwisk, które już znamy, ale raczej o próbę spojrzenia na twórczość z nowej, bardzo ciekawej perspektywy. W Lokal 30 wraca surrealistyczne malarstwo Marie Anto. Zresztą wystawa przygotowana jest w związku z 90. rocznicą urodzin artystki. Galeria Leto prezentuje monograficzną wystawę Wandy Marzec. To krakowska artystka, której kariera została przerwana i później rozwijała swoją twórczość w Nowym Jorku. Fundacja Edwarda Dwórnika w wystawie Próba Kwiatu łączy malarstwo Dwórnika z pracami kilkunastu współczesnych artystów i artystek, a w Galerii Lotna wystawa Z głodu i z przejedzenia, która stanowi dialog między twórczością Pawła Kowalewskiego i Małgorzaty Rittenschild z pracami Martyny Czech i Kingi Burek. Fever. Bardzo podoba mi się już sam tytuł, a teraz zatopmy się również w muzyce.

To jest Radio Chili Z, a to jest program Przenikanie, czyli nowość w naszej playliście, ale też nowość w naszych propozycjach programowych. Na czym koncentrujemy naszą uwagę? No przede wszystkim na wyborach kulturalnych, na miejscach, które warto odwiedzać, na filmach, przy którym warto zatrzymać się na kilka chwil dłużej. Danuta Stenka, Arkadiusz Jakubik przekonują, że po 60 wszystko zaczyna się od nowa. Padł ostatni klaps na planie nowego filmu Tomasza Chabowskiego. Ja gorąco polecam wam piosenki o miłości, jego poprzedni film, który niezmiennie napełnia mnie jakąś taką nadzieją, sentymentem. Jestem bardzo ciekawa, jak ta historia z Arkadiuszem Jakubikiem, Danutą Stenką i Andrzejem Grabowskim zostanie przez reżysera opowiedziana. To film Radio Amator. Premiera, data jeszcze nie jest znana, najprawdopodobniej będzie to rok 2027, pierwszy kwartał, więc zapowiada się bardzo ciekawe otwarcie tego roku. A gdzie my kierujemy naszą uwagę? No również na wydarzenia. Matejko, Malczewski, Mehofer w Galerii Popkultury. Taką wystawę można obejrzeć w Poznaniu. Bardzo ciekawy wybór. Poza twarzą, takie jest hasło wywoławcze. No i wspaniały kurator, bo Wojtek Onak, który ma rozległe doświadczenie, jeżeli chodzi o projektowanie wystaw, więc w bardzo ciekawy sposób radzi sobie z mistrzami. Wystawę można oglądać od 10 września i to jest taka popkultura sprzed popkultury. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie udostępniło pracę, dzięki czemu możemy w Poznaniu właśnie mieć kontakt z taką tradycją, która właśnie jest ujęta w nawias, jest przepisana na nowo.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: Kamila Urzędowska w roli Izabeli Łęckiej, Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski i Marek Konrad, wcielający się w postać Ignacego Rzeckiego. Lalka, czyli klasyka polskiej literatury, opowiedziana na nowo. Po podwójne bilety do sieci Kin Helios zapraszam w śniadaniu do łóżka od poniedziałku po godzinie 7. Magdalena Kasperowicz.
3: Chili Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
3: Po reklamie.

To jest program Przenikanie, nowy magazyn na antenie, czyli Z. Będziemy się tutaj spotykać w każdy piątek i dzielić się z Wami rekomendacjami kulturalnymi. Jesień zaczyna się w galeriach. Jeżeli dawno żadnej nie odwiedzaliście, no to najbliższe tygodnie dają sporo powodów i okazji, żeby to nadrobić. Wystawy, które właśnie otwierają się w Warszawie i Krakowie, mają ze sobą coś wspólnego, bo opowiadają o pamięci, o codzienności, o tym, jak zmienia się nasz sposób patrzenia. Zaczynamy od Warszawy. Rusza Warsaw Gallery Weekend, czyli 3 dni, kilkadziesiąt galerii, nowe wystawy, oprowadzania będzie się działo. Między innymi polecam Wam również w Fundacji Galerii Foksal Paulinę Ołowską i Three Colors, inspirowane kinem Krzysztofa Kieślowskiego. Jeśli macie ochotę na klasykę, ale taką oglądaną trochę inaczej, to Muzeum Narodowe w Warszawie pokazuje Adolfa Menzla. Ponad 200 rycin, 45 rysunków artysty, który w XIX wieku obserwował świat z reporterską precyzją. Obserwował cesarzy, robotników, wielką historię i takie codzienne, zwyczajne życie. Kilka ulic dalej w Muzeum Sztuki Nowoczesnej Edward Dwórnik, robotnicy i sportowcy układają się w taki portret Polski lat 70. i 80. No i to jest malarstwo, które po latach działa też jak dokument społeczny. Warto podejść nieco bliżej i czytać te obrazy scena po scenie. I Kraków, w tamtejszym Muzeum Narodowym Picasso i Pikasiaki, czyli nowoczesna ceramika. Oryginalne prace Picassa spotykają się z polskim wzornictwem lat 50. i 60. To jest genialna historia o tym, jak wielka sztuka przenika do przedmiotów codziennych i zaczyna żyć własnym życiem. No więc tej jesieni może warto czasem zmienić ekran w obraz. W galerii nie ma przycisku następny odcinek, jest za to coś, czego bardzo nam brakuje, czyli taki czas, żeby naprawdę spojrzeć na coś i żeby zadać również sobie kilka ważnych pytań.

To jest Radio Chili Z, a my podpowiadamy Wam dobry plan na nadchodzący weekend. Kultura podrzuca kilka właśnie dobrych powodów, żeby wyjść z domu. Zaczynamy od kina. Na ekranach Obcy, nowa adaptacja jednej z największych powieści XX wieku, czyli książka Alberta Camus. Główny bohater wraca i pyta, jak czytamy dzisiaj człowieka, który pozostaje obojętny wobec reguł świata. I to jest zdecydowanie jedna z tych premier, które na pewno warto zobaczyć na dużym ekranie. A z polskich premier wyjątkowy film, czyli Powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy, reżysera, który bez dwóch zdań stworzył własną metodę pracy nad filmem i opowiadania o sztuce współczesnej. Główna bohaterka filmu w tej roli utalentowana aktorka Izabela Dudziak tworzy projekt Skup Łez, no i płaci ludziom za ich łzy. Bohaterem jest młody artysta, który płakać nie potrafi. No i to jest idealny punkt wyjścia dla opowieści o pokoleniu, które bez przerwy mówi o emocjach, a jednocześnie nie zawsze wie, co z nimi zrobić. Film wchodzi dzisiaj do kina. No a jeżeli zostajecie w domu, to mamy mocny tydzień serialowy. Na Apple TV wracają Kulawe konie z Garym Oldmanem, sezon 6. Nadal świetna brytyjska zabawa konwencją szpiegowską. Netflix z kolei proponuje czwartą odsłonę antologii Potwór, tym razem poświęconą Lizzie Borden, jednej z najbardziej zagadkowych postaci amerykańskiej historii kryminalnej. No i do tego omawiana już przez nas razem z Anią Serdiuków dzisiaj sześcioodcinkowa lalka. Ja bardzo Wam dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że słyszymy się już jutro po godzinie 14 w magazynie Odbicia Kultury.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona. 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Mama!
8: Cześć, kochanie.
9: Co chcecie na obiad?
7: Cebulański rek!
10: Makaron carbonara.
11: Fasolka po bretońsku.
9: Kochani, to nie jest restauracja.
11: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
9: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
12: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie

0: czyli Z. 16 w studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
0: I wiadomość z ostatniej chwili, taka kulturalna.
2: Tak, tak, zdecydowanie musieliśmy wam o tym powiedzieć, bo już wiemy, że ojczyzna Pawła Pawlikowskiego będzie polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Nagrodzona w Cannes trzecia fabuła Pawlikowskiego weźmie więc udział w oscarowym wyścigu. Przypomnijmy, że w 2015 roku twórca zdobył Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego za Idę, a w 2019 był nominowany do statuetek w kategorii film nieanglojęzyczny i reżyseria za Zimną wojnę. Akcja filmu rozgrywa się w 1949 roku, a dzieło poświęcone jest relacjom niemieckiego pisarza Thomasa Manna z córką Eriką i synem Klausem. Przypomnijmy, że wśród twórców produkcji znaleźli się stali współpracownicy Pawlikowskiego, a więc operator Łukasz Żal, kostiumografka Aleksandra Staszko, Piotr Wójcik, montażysta, scenografowie Katarzyna Sobańska i Marcel Słowiński, a także Marcin Masecki, który zaaranżował piosenki śpiewane w filmie przez Joannę Kulik.
0: Gratulujemy i trzymamy kciuki. Dziękujemy, Magda.
2: Dziękuję.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
0: Jeżeli chodzi o pogodę, to jutro słonecznie w całym kraju, nigdzie nic nie powinno padać. Najchłodniej u naszych słuchaczy na Mazurach i na Podhalu, tutaj do 19 stopni. Podobnie na Pomorzu Zachodnim, 21 to Mazowsze. Najcieplej jutro w okolicach Krakowa, czyli Małopolska, 23. Jeżeli chodzi o niedzielę, tak jeszcze zerknę. Tutaj już opady mogą się pojawić, ale pogodnie będzie na południu i na ścianie wschodniej.
3: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: 4PM, 4 piki muzyki w Chili Z.
0: 16 minęła, 2 minuty po 16 dokładnie. Jakub Lachowicz, dzień dobry w piątek. Czyli Z Music Friday przechodzi do historii. Mamy nową nazwę, 4 pliki muzyki. Pliki przygotowane już pod hebelkiem. Za chwilę prezentacja.
1: Nastaw się na chill out.
0: No a zaczniemy tanecznie. Berk and Swim, dance, dance, dance. I niech to będzie motto tego popołudnia. Polecam dzisiaj być z Chili Z.

0: Denox i Sophie Tucker. Brazilian Soul, czyli Z. To takie wspomnienie wakacji trochę. Chociaż do Rio, na Brooklyn to można pojechać zawsze. I tam zawsze jest fajnie. To teraz przechodzimy do gwoździa programu tak zwanego.
1: 4PM. 4 piki muzyki w Chili Z.
0: Od teraz nowości prezentujemy wam jako 4PM, czyli 4 pliki muzyki o 4 po południu. Tak w dużym uproszczeniu to jest rozwinięcie tej nazwy. Co tydzień będziemy prezentować wam 4 zupełnie nowe piosenki. Były 3, dodajemy jeszcze jedną, bo więcej dobrej muzyki jest, jeszcze więcej. I tak naprawdę te 3 to zawsze czuliśmy jakiś taki niedosyt, więc teraz się poprawiamy i dodajemy jeszcze jedną. To teraz polska muzyka będzie. Artur Rojek dzisiaj po 6 latach wydał swój 3 solowy album zatytułowany Chciałbym urodzić się, żebym latałem. Artur wczoraj odwiedził nas w Chili Z. Polecam obserwować nasz profil na Instagramie. Tam będziecie mogli znaleźć fragmenty naszej rozmowy, jeżeli ktoś wczoraj nie słuchał albo chciałby do tej rozmowy wrócić. Wcześniej mieliśmy single Gruby Mały w objęciach Mirafiori oraz Yeti, to akurat piosenka z Dawidem Podsiadło. Nowej płycie towarzyszyć będzie jesienna trasa Chciałbym urodzić się, żebym latałem Tour 2026, ale ta trasa została wyprzedana jeszcze przed premierą tego albumu, więc dzisiaj Artur Rojek ogłosił, że czeka nas jeszcze wiosenna trasa Mirafiori Tour 2027. Artur napisał, że uwielbia lato, ale wiosna też będzie piękna i sprzedaż biletów wystartowała. Częstochowa, Zabrze, Gdynia, Lublin, Szczecin i Bielsko-Biała. To tam będziecie mogli usłyszeć Artura na żywo i to już wiosną. Wiosna to naprawdę niedługo. Chciałbym urodzić się, żebym latałem, jeszcze rozwinięcie. 10 piosenek, w których Artur Rojek mierzy się z tematami dojrzewania, rodzicielstwa, pamięci, relacji i potrzeby wolności. I tytuł pochodzi z dziecięcego zdania wypowiedzianego przez syna Artura Rojka, młodszego. Płyta piękna, w całości mocno polecam posłuchać tekstów. Sophia Loren z Upnej Park to już teraz u nas i to będzie piękne. I zwróćcie uwagę na tekst. Artur Rojek w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Ja ostrzegałem, że będzie pięknie. Sofia Loren, Słupnej Park, Artur Rojek to pierwsza nasza nowość piątkowa zagrana w...
1: 4PM. 4 piki muzyki w Chili Z.
0: I oczywiście nie zwalniamy tempa, muzyki mamy dużo, dużo więcej. Piątek to jest taki dzień, kiedy do stacji radiowych i do internetu trafiają nowe piosenki. I oczywiście my jesteśmy na bieżąco i dbamy o to, żebyście wy też byli. Gramy wam te piosenki w Chili Z co tydzień po 16. To teraz wyjeżdżamy za granicę. Nominowany do nagrody Grammy, człowiek, który tak naprawdę osiągnął bardzo wiele. I wyobraźcie sobie, że ma tylko jeden album na swoim koncie. Teddy Swims się nazywa i właśnie dzisiaj ogłosił, że już 22 stycznia ukaże się jego drugi album zatytułowany Ugly. Wiemy tyle, że Teddy Swims stworzył ten album przez ostatnie 15 miesięcy od narodzin swojego syna. Jest to autorefleksja i rozwój i opis jego rozwoju, zarówno jako mężczyzny, jak i ojca, no bo wiadomo, że ojcostwo sporo zmienia. Jako zapowiedź tego, co nadchodzi, Teddy Swims wydał nowy singiel zatytułowany Perfect Man i to jest bardzo właśnie kolejna osobista, szczera historia o niemożliwych standardach, które sami sobie narzucamy oraz o uczeniu się czerpania siły z własnych niedoskonałości. Czyli mamy teraz dwóch facetów, którzy śpiewają o... no właśnie, o tym, co czują. Widzicie, drogie panie, jednak są jeszcze tacy mężczyźni na tym świecie. Perfect Man, piękna melodia o wybaczaniu samemu sobie. Sam Teddy Swims powiedział, że w swoim życiu stawiał sobie standardy, które są całkowicie nierealne. Był dla siebie zbyt surowy jako partner, jako ojciec, a także jeżeli chodzi o odpowiedzialność, która wiąże się z tą świadomością, że są ludzie, którzy na nim polegają i którzy patrzą na niego jako na wzór. Perfect Man... to jest nasza kolejna nowość, którą zagramy i tym samym Teddy Swims wyrusza swoją światową trasę koncertową. Niestety Polski Teddy Swims tym razem nie odwiedzi. Najbliżej będzie w Niemczech, widzę tutaj Czechy, też Praga jest, Szwajcaria, Francja, Wielka Brytania. Tutaj możecie go szukać. Polski na liście nie ma, ale proszę się nie przejmować. Teddy Swims będzie grany w Chili Z oczywiście.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: To jest piękna melodia. Teddy Swims, najnowszy Perfect Man w Chili Z, to druga nasza dzisiejsza piątkowa nowość. Cztery pliki muzyki trwają, jeszcze dwa przed nami, więc polecam być blisko.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Autopromocja.
1: Prima Doma Club w Chili Z.
4: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19:00 tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
7: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
8: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
11: Stokrotka.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście. Transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
16: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Bez VAT, bez VAT, let's go!
21: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. Media.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.

0: Oskar Scheller i Downside, czyli Z, 25 minut i będzie 17. To wracamy teraz do nowej muzyki.
1: 4PM, 4 pliki muzyki w Chili Z.
0: Wszystko, czego chciałem, to jest siódmy album Mroza, który ukazał się właśnie dzisiaj. Znaliśmy wcześniej sporo utworów, bo było Nie ma miejsca jak dom, było Pół na pół, były Anioły, był Odpowiedni moment z Zalią i tytułowa piosenka nagrana z braćmi Kacperczyk, czyli Wszystko, czego chciałem. Mrozu powiedział, że część z tych utworów z tego albumu powstała już po przygotowaniu singli i w ten sposób Wszystko, czego chciałem, wzbogaciło się o 5 nowych numerów. I do tego, kiedy była zima, ta słynna zima z temperaturami dochodzącymi do minus 30 stopni, to Mrozu postanowił wyjechać z Polski do innego anturażu, do jakiegoś ciepłego miejsca i wtedy wszystko się to odblokowało. Dlatego mamy płytę z muzyką pełną słońca, nawet słońce na okładce, nawet tutaj to, co szeleszczę właśnie, to jest nowa płyta Mrozu. Tak, jeszcze nie otwarta, jeszcze pachnie nowością. Wszystko, czego chciałem, poza znanymi singlami, duety Julia Pietrucha, bracia Kacperczyk, Zalia. Swój udział w stworzeniu tego albumu miał również cały zespół i to można było usłyszeć na Bittersweet Festiwalu w Poznaniu, bo tam rzeczywiście ta sekcja instrumentów dętych była świetna. Nowa płyta Mroza, która opowiada o różnych etapach życia. Pojawiają się tutaj i tematy, ja słyszę, beztroski, zakochania, miłości, ale też błędów, rozstań. I wszystko właśnie opakowane jest w taki słoneczny funk, soul. Są inspiracjami latami 70. I mocno wam polecam te płytę właśnie. Nowy materiał będzie można usłyszeć podczas trasy koncertowej Odpowiedni moment. 2 października Łódzka Atlas Arena, później 2 koncerty na Torwarze Warszawa, 7 i 8 października, później Wrocław, Gdańsk i wielki finał 30 października w Krakowie. To gramy najnowszy Mrozu i lepsze czasy w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

czasu. To była trzecia piątkowa nowość. Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Upside Down Boy. Diana Rose w Chili Z, słychać, że piątek. To była piosenka sprzed lat, to teraz wracamy do nowoczesności albo teraźniejszości bardziej.
1: 4PM, 4 piki muzyki w Chili Z.
0: A to za sprawą naszych nowości, które wam prezentujemy w Chili Z co piątek po 16:00, 4 pliki muzyki o 4:00 po południu. I tak będzie teraz. God Street Spark to jest nasza ostatnia nowość. Oni otwierają właśnie kolejny rozdział swojej twórczości. To jest trio z Leeds z Wielkiej Brytanii, które doskonale znacie z anteny Chili Z. Zaprezentowało singiel nagrany wspólnie z Pip Millet, z którą to już wcześniej współpracowali. I znowu stawiałem na to, co od dawna stanowi jeden z najmocniejszych punktów ich muzyki. To jest taka oszczędna produkcja, dużo miejsca dla wokalu, jakieś takie organiczne brzmienie i tym razem główną rolę przyjęła właśnie Pip Millet. I ona ma taki intymny sposób śpiewania, który doskonale współgra z tym soulowym charakterem tego numeru. Sama piosenka to opowieść o odporności, odnajdywaniu nadziei po tych trudnych doświadczeniach. Flowers i te flowers, czyli tytułowe kwiaty, można odczytać jako metaforę czegoś dobrego, co pojawia się dopiero po mniej sprzyjającym okresie, jak na przykład kwiaty po zimie. Millet zwraca uwagę na przemijający charakter gorszych chwil i możliwość wyciągnięcia z nich czegoś wartościowego. Ta współpraca nie jest przypadkowa. Jak powiedziałem, były wcześniej piosenki, a nowy singiel to zapowiedź nowego albumu Somewhere Between, następca debiutanckiego albumu God Street Park, który ukazał się 3 lata temu, a na nowej płycie 11 utworów, Flowers będzie na miejscu 2. I to wcale nie koniec gości, bo obok Pip Millet na tym albumie Celeste między innymi, czy Olive Jones, Rosie Love, Anais, Sofia, to wszystko właśnie na tym albumie. No to czekamy i gramy w oczekiwaniu. Flowers, God Street Park i Pip Millet w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

God Street Park i Pip Milet, czyli Zet. To czwarta nasza nowość, zagrana w 4 PM, cztery pliki muzyki, które właśnie wam zaprezentowaliśmy przez ostatnią godzinę. Oczywiście nasz Instagram do waszej dyspozycji, Facebook tak samo, social media, dawajcie znać, jak wam się podoba, no bo to przecież specjalnie dla was wybieramy i to później będziemy grać. No chyba, że to nie ten kierunek, to proszę dać znać. Za 10 minut będzie 17, Misza jeszcze się zmieści, a o 17 powiem wam, co tam z tą pogodą, a później oczywiście będziemy nastawiać się na chillout niezmiennie i odmiennie w Chillizet.

0: reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
2: Lecz ja mam inne zdanie.
3: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
4: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty-pianoforte.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele. Mam dość.
10: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
9: Pomogą mi z tym wszystkim?
10: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
9: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
10: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
9: Idealnie. Rezerwuję.
10: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
11: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty.

0: Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
0: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu. Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Nocą na północy uważajcie na opady deszczu i do tego na wschodzie mogą pojawić się mgły. To informacja szczególnie istotna dla zmotoryzowanych. Najcieplej tej nocy będzie nad morzem, tutaj do 14 stopni, a poza tym od 9 do 11. Dobra wiadomość jest taka, że jutro nic nigdzie nie powinno padać, dużo słońca w całym kraju, termometry od 18 do 22 stopni, cieplej na Podkarpaciu, tutaj nawet do 24, tak będzie w sobotę w naszym kraju.
0: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, minuta po 17. Jakub Lachowicz, to ja. Piątek mamy i słuchacie Chili Z i to jest bardzo dobra decyzja. Razem rozpoczynamy weekend, gdziekolwiek jesteście, gramy. A nader ode mnie na początek.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

Max Stachasiuk i Lepiej w Chili Z to spojrzenie na jego debiutancki album, który nieustannie Wam polecamy oczywiście. Max, za nami 12 minut po 17, piątek mamy i słuchacie Chili Z. O 16 poinformowaliśmy Was, a właściwie Magda Bauer Was poinformowała, że ojczyzna Pawła Pawlikowskiego jest polskim kandydatem do Oscara. Oczywiście Pawłowi Pawlikowskiemu mocno, mocno gratulujemy. Paweł Pawlikowski jest jednym z trzech reżyserów, którzy w swoich biorących udział w tegorocznym wyścigu po Złotą Palmę w Cannes filmach umieścili osobę piszącą. Bo Asghar Farhadi w Historiach równoległych umieścił pisarkę, Pedro Almodóvar w Gorzkich świętach pokazał reżysera, natomiast Pawlikowski w Ojczyźnie pokazał Tomasa Manna i tutaj pojawiła się wtedy nagroda za reżyserię właśnie w Cannes. I to jest czynność pisania, która jest Pawlikowskiemu bardzo potrzebna do rozmyślań nad językiem, jego zawłaszczeniu, bo tutaj niemiecki to język nazistowskich oprawców, a także nad próbami wrzucenia pisarza do szufladki z podpisem "on jest nasz". Więc w Ojczyźnie Mann, w tej roli Hans Zischler, przez reżysera zostaje wysłany do Kozy, skąd ma przemawiać o getym, wypowiadać mądrości, które nikogo nie interesują, albo puścić ironiczną uwagę. Genialne zdjęcia czarno-białe u Łukasza Żala i to jest opowieść od zbombardowanego Frankfurtu przez całe Niemcy. Podróż kompaktowa, bo ojczyzna liczy zaledwie 82 minuty. I oczywiście nie jest to nic nowego, bo poprzednie filmy Pawlikowskiego też trwały tak krótko, jednak tym razem wątki są tylko inicjowane. Więc ojczyzna Pawlikowskiego teraz będzie walczyła o nominację, ponieważ Polska chwali się właśnie tym filmem. I nie jest to wcale biografia Manna, nie interpretacja, ale Thomas Mann w Ojczyźnie jest metaforą powojennych Niemiec. I to jest film, który warto zobaczyć, niezależnie od tego, czy tę nominację do Oscara dostanie, czy nie. Ale trzymamy kciuki, oczywiście Paweł Pawlikowski zawsze w cenie. Super Taste i Simmer to już teraz piątek mamy i gramy trochę szybciej. Kwadrans po 17 w Chili Z.

0: Hearts of Gold, jedna z ulubionych piosenek Stinga. To początek lat 90. Piosenka inspirowana jego wielką miłością. Co ciekawe, Fields of Gold, czyli pola złota, Sting napisał po zakupie domu w pobliżu pola jęczmienia właśnie. I wtedy zachwycały go zachody słońca, kolory tego pola i oczywiście miłość i uczucia. O tym, że jest pięknie, ale radość kiedyś się kończy. Ale o tym to lepiej nie myśleć, zwłaszcza w piątek. Za moment przyspieszymy. Borderlands, bardzo dobry numer. Night Time. Do Night Time to jeszcze trochę, później Ezra Collective. To będzie coś, więc polecam zostać z Chili Zac.
1: Autopromocja.
2: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
3: A my rozmawiamy o nich głośno.
2: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
3: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
4: Czego pragną mężczyźni? W każdą niedzielę o 12:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszamy. Robert Konecki
3: i Mateusz Kowalski.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Ctrl F. Szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
17: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
16: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
17: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
16: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
18: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
19: GWM. Go with more.
20: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
21: Po reklamie.

Ezra Collective. Genialne jest to brzmienie, przyznacie. W Chili Z 20 minut i będzie o 18. To za nami. A my za chwilę gramy dalej, oczywiście dalej tanecznie. Piątek mamy, razem rozpoczynamy weekend. A teraz będą ogłoszenia, bo już w najbliższy poniedziałek, po weekendzie, to jeszcze trochę, u Bartka Winczewskiego pojawi się Basz. I pojawi się nieprzypadkowo, ponieważ wpadnie przy okazji soundtracku do Lalki. Basz zszedł z takiego klubowego parkietu i trafił na salony dawnej Warszawy. I to jest bardzo ciekawe, bo Lalka jest inna, bo muzyka Basza po raz pierwszy została zagrana wyłącznie na instrumentach akustycznych, co oczywiście z pewnością dało mu nowe możliwości, ale też przyniosło nieznane wcześniej mu ograniczenia. Do współpracy zaprosił znakomitych instrumentalistów i artystów, którzy podobnie jak on postrzegają muzykę jako wyzwanie. I można tutaj wymienić na przykład Tomasza Mreńce, który grał na skrzypcach, czy Michała Pepola, który świetnie grał na wiolonczeli. Muzyka w Lalce jest zatem naturalna, w harmonii z kostiumami, scenografią, organiczna. Ja też nie powiem za bardzo nic o Lalce Pawła Maślony, bo jeszcze nie widziałem, ale muzykę przesłuchałem i rzeczywiście Basz jest świetny w tym. I oglądając serial pewnie nie wszystko będzie dało się wyłapać, dlatego muzyka do Lalki jest dostępna również poza ekranem i mocno wam ją polecam. Dzisiaj bardzo obrodziło, bo Artur Rojek nowym, Rozum, Misia Furtak z Darią Zawiałow, na świecie Miley Cyrus, Beck przecież, czy właśnie Basz do Lalki. W poniedziałek Bartek Winczewski o tym porozmawia z Baszem właśnie i już teraz tę rozmowę mocno wam polecam. To po 13 w Przenikaniu. Chili Zats.

się nastrojowo nam zrobiło w Chili Z, ale za to jak pięknie, z całą pewnością. Abby Parker i Genesis Owosu, tak się nazywają państwo, Self Sabotage, piosenka nosi tytuł. 9 minut i będzie 18. To teraz utwór, który dobrze nas uspokajał, ale w latach 90., chociaż oryginał to akurat jeszcze dawniej. Piosenka, która została napisana dla dziewczyny, która, jakby to powiedzieć, trzeba zakończyć z nią jakoś związek. I narrator w tej piosence Easy, którą za chwilę zagram, informuje ją, że chciałby być już wolny, a ponieważ ten utwór ma takie piękne, chilloutowe, gitarowe brzmienie, to połączyłem go z sytuacją, jaką dzisiaj mamy i myślę, że dobrze nam to wszystkim zrobi. Easy, 94 rok, doskonałe brzmienie grupy Faith No More, ale jeżeli ktoś słuchał muzyki dłużej albo miał ochotę poszukać, to polecam wersję oryginalną, grupa Commodores, czyli grupa Lionela Richiego. Piękna ballada o tym, że chcę być wolny.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.

0: Tu czyli Z w piątek, minęła 18 w studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Do prozy Alberta Camus wracamy w ostatnim czasie coraz częściej. W piątek na ekran kin wejdzie Obcy, film François Ozona, będący ekranizacją znanej powieści. A my już teraz chcemy zaprosić Was na październikowe wydarzenia organizowane wokół twórczości i osoby francuskiego pisarza. To cykl wydarzeń zatytułowanych Wyspa Camus. W Warszawie to będą warsztaty kolażu, wspólne czytanie i słuchanie muzyki z Algierii. Zapraszamy 10 października, a 13 października we Wrocławiu w ramach tego samego cyklu zaplanowano spotkanie z Markiem Bieńczykiem, tłumaczem Obcego. Anna Karczewska będzie pytać o to, jak to jest przekładać arcydzieło. Dzień później także we Wrocławiu tajny klub książki w księgarni hiszpańskiej. Tutaj będzie można porozmawiać o notatnikach Alberta Camus. Na Śląsku sięgamy po poezję. Targi książki poetyckiej, spotkania autorskie, turniej jednego wiersza i otwarte czytania są w programie 24. edycji Portu Poetyckiego. Ta edycja odbędzie się pod hasłem Zderzenia, które odnosi się do konfrontowania ze sobą różnych wrażliwości, estetyk i doświadczeń. I to jest praktyka od lat obecna w programie Portu. To z niej, zdaniem organizatorów, rodzą się najciekawsze rozmowy i najodważniejsze pomysły. W głównej części festiwalu w tym roku na scenie wystąpi m.in. Marlena Niemiec oraz Kasper Pfeiffer. Poetka otrzymała w tym roku nagrodę imienia Wisławy Szymborskiej za tom Skroń. Natomiast Kasper Pfeiffer został nominowany do wrocławskiej nagrody poetyckiej Silesius za książkę Zna swoje miejsce. Jak co roku odbędzie się turniej jednego wiersza, tym razem na scenie w magazynie ciekłego powietrza w Sztygarce wystąpi 70 poetów i poetek. Wieczór 26 września zakończą koncerty. Setną rocznicę urodzin Aliny Szapocznikow warszawska Galeria Zachęta uświetni specjalną wystawą. Zobaczymy pionierskie rzeźby, rysunki, grafiki i fotografie artystki w dialogu z najnowszymi pracami irańsko-niemieckiej rzeźbiarki Nayry Bagramian, zaliczanej dziś do najważniejszych artystek w dziedzinie rzeźby. Chociaż dzielą je dekady, w sztuce obu twórczyń obecna jest wspólna tematyka dotycząca cielesności, zmysłowości, a także doświadczenia choroby i przemijania. W twórczości obu są też eksperymenty z materiałami, odniesienia do wzornictwa przemysłowego i specyficzne poczucie humoru i ironii. Wystawa w Zachęcie będzie pierwszą w Polsce prezentacją szerokiego wyboru prac Bagramian. Wernisaż 16 października.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
4: Weekender, czyli Chili Z in the Mix. Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Hejka. 18:04. To teraz przyspieszymy. Oficjalnie razem zaczynamy weekend. Gdziekolwiek jesteście, polecam się. Tu, czyli Chili Z.

0: Shape Sea Shifters, czyli Zed, It's You w remiksie Purple Disco Machine. I zawsze przy okazji grania Purple Disco Machine opowiadam, że to jest chłopak, który nazywa się Timo Piątek, pochodzi z Niemiec i w piątki smakuje najlepiej, zdecydowanie. Tak wam gra, czyli Zed, w piątkowy wczesny wieczór, razem rozpoczynamy weekend, gdziekolwiek jesteście. I teraz czas na nową muzykę, ale taką taneczną. Troy Sivan opublikował nowy utwór wraz z teledyskiem. Teledysk, który ponownie grzeje internet, poraż. Tym razem mamy Party z nadchodzącego albumu She's the Best, premiera już 9 października. Co ciekawe, ten numer zawiera sample z hitu Madony, Music, który oczywiście był na szczytach list przebojów i to na całym świecie, więc to jest ukłon w stronę starszej koleżanki. I myślę, że nieprzypadkowe jest to, że dzisiaj Madonna ma rocznicę wydania właśnie Music 26. 18 września 2000 roku ten album się ukazał. Teledysk taneczny. Troy Sivan jako rycerz w czasach średniowiecza i pomiędzy walkami na miecze a huczną zabawą Troy Sivan, jak czytam w komunikacie prasowym, oddaje się seksownym wybrykom. Seksownym wybrykom. No tak, to do zobaczenia w sieci, a do posłuchania w Chili Z. Proszę Państwa, to jest najnowszy Troy Sivan, jego Party. Gramy dalej.
1: To jest premiera nowej piosenki w Chili Z.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: Tu, czyli Zet, w piątkowy wczesny wieczór. Drama, i to będzie jedyna drama, która dzisiaj będzie. Ta muzyczna tylko, mam nadzieję, tego Państwu życzę. Za moment gramy dalej, dalej tanecznie. Rochelle Jordan czy Frank Moody, to w najbliższych minutach.
1: Czyli Zet, nastaw się na chill out. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
3: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
1: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty? Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: W naszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
12: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
13: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
14: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanu nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
16: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
17: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
16: Pomogą mi z tym wszystkim?
17: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
16: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
17: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
16: Idealnie. Rezerwuję.
17: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
1: Po reklamie.

Michael Gray zaśpiewał o tym, że nie może doczekać się weekendu, bo pracuje cały dzień i marzy o kilku wolnych dniach. No to proszę bardzo, dokonało się. Weekend rozpoczęty. To znaczy jeszcze kto w pracy, to też sobie z tym radzimy, nie? Tam może by było źle, albo kto w weekend też w pracy, to też proszę pamiętać, że Chili Z jest dla was zawsze i zawsze w tym samym miejscu, niezmiennie. Właśnie przeczytałem, że znowu przestawiam zegarki, wyobraźcie sobie. Niekończąca się dyskusja, mam wrażenie, trwa. Bo oczywiście z sezonową zmianą czasu żyjemy już od lat. Współczesny system w Unii Europejskiej ma też uzasadnienie praktyczne, bo wspólne terminy zmian czasu pozwalają uniknąć sytuacji, w której poszczególne państwa zmieniałyby godziny w różnych dniach. Ma to sens, ale no, była walka. Komisja Europejska przedstawiła już projekt zniesienia sezonowej zmiany czasu, ale niezbyt się udało, więc zegarki nadal przestawiamy dwa razy w roku. Zmiana czasu na zimowy za miesiąc, 25 października. Wtedy w nocy z soboty na niedzielę pośpimy dłużej i Polska wróci tym samym z czasu letniego do czasu środkowoeuropejskiego. No a to oczywiście wpływa na ludzki organizm. No ale w ogóle teraz proszę się tym nie przejmować. Na razie mamy lato, ostatni weekend lata przed nami i niech gra, bawcie się dobrze. I Chili Z też będzie grało. Price Cuts teraz. Z dobrym basem. Polecam dać głośniej. 19 minut i będzie 19.

You Ain't The Problem, Michael Kiwanuka w specjalnym remiksie Claptona, oczywiście. 10 minut i będzie 19, piątek z Chili Z. O 19 Prima Donna Club, pierwszy raz na żywo z nowego studia, więc polecam. Dominika w klubowym stroju przygotowała dla was 2 godziny dawki muzyki klubowej, więc jak najbardziej soundtrack na piątek, na weekend wam zapewniamy. Jutro też jeszcze więcej tanecznych brzmień, więc proszę włączyć wieczorem Chili Z, jeżeli macie ochotę. To wspomnijmy może jeszcze, przygotujmy się do imprezy, zachęcę was do tańczenia jeszcze. Rok 96. Kto pląsał na imprezach wtedy, powinien bardzo dobrze znać ten numer. Kto go nie pamięta, informuję, że jakiś czas temu ukazała się nowa wersja, ale nie okazała się zbyt wielkim przebojem. Mark Morrison i to będzie takie bardzo dobre do bujania. Do bujania znaczy, to jest dobre dla facetów, którzy nie umieją tańczyć, tylko tak stoją w miejscu i tak, wiecie jak to jest. Tak z prawej na lewo mi obczajka, co dzieje się na sali. Znamy się w końcu trochę, nie? Jakub Lechowicz. Dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się w poniedziałek. Dobrego weekendu, dobrej zabawy. Do usłyszenia.

0: Zaprasza na dni otwarte inwestycji na Bemowie. Nordic Bemowo, Nordic Bemowo Domy oraz Nordic Powstańców Śląskich. Przyjdź, poznaj ofertę gotowych lokali i odkryj komfort życia w skandynawskim stylu. Spotkajmy się 19 i 20 września w domu pokazowym na ulicy Batalionów Chłopskich 80. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
1: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za Twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
2: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Po reklamie.

0: Primadonna Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: House tipo così, Sam Rufillo i takim włoskim house'owym akcentem wchodzimy w weekend, moi drodzy. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dominika Kontarowicz, prima doma, jestem z wami do 21:00. Mam nadzieję, że będziecie ze mną tutaj przez najbliższe 2 godziny, ponieważ przygotowałam dla was dużo dobrego, dużo dobra muzycznego. Będą nowości m.in. od Andre Zimmera, Chloe Callier, Austina Ato, oprócz tego Roden Brown, będzie Chanel Tre, a zaczynamy od nowego singla Chloe Callier, nagranego razem z Mydem, producentem z Francji. Let Me Dance, tak się nazywa, i zapowiada jej najnowszy album, który ukaże się już za tydzień. Chloe Callier, o ile się nie mylę, 2 tygodnie temu wystąpiła po raz pierwszy w Warszawie, i to jeszcze nie w byle jakiej lokalizacji, bo na samym szczycie Pałacu Kultury i Nauki. Ja niestety muszę przyznać, że ominęłam tę imprezę, jej DJ seta, ale mam nadzieję, że jeszcze wróci do nas ta francuska, szalenie utalentowana producentka, a na razie gramy ją w Chili Z. Let Me Dance, Chloe Callier.

0: wyjść. Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Teraz pora na kolejnego zdolnego, młodego producenta. Nazywa się Kylie Starkey, pochodzi z Liverpoolu. Swoją przygodę z graniem i produkcją zaczął w 2019 roku jako zaledwie 18-letni chłopak. Dzisiaj gra w najlepszych klubach na świecie, na najlepszych festiwalach. Got Me Burning to jest jego jeden z najpopularniejszych utworów. Mieszanka disco, house'u z takim rave'owym, oldschoolowym sznytem. Uwielbiam grać ten utwór na żywo w klubach. Publika zawsze szaleje. Mam nadzieję, że wy również zaszalejecie do tego utworu. Got Me Burning, Kylie Starkey.

0: Primadonna Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Kungs Paris to przed chwilą, a teraz gramy nie taką nową, nie najnowszą, ale nową epkę Biesmansa. To jest DJ i producent z Berlina z 25-letnim stażem na scenie klubowej, rezydent słynnego berlińskiego klubu Watergate. Jego produkcje to jest mieszanka techno, ale i takiego progresywnego house'u. Niedawno ukazała się jego epka pod tytułem Excursion Part 1. Ten mini album zawiera 4 utwory. Wszystkie 4 są naprawdę doskonałe, ale ja na dzisiaj wybrałam Believe in Yourself.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: A teraz pora na Austina Ato, to jest DJ i producent ze Szkocji. Na początku swojej kariery był związany ze sławnym labelem Fonica Records, ale całkiem niedawno założył swoją własną wytwórnię, nazywa się I Love Your Energy. No i zawsze pytany o to, dlaczego tak akurat nazwał swoją własną wytwórnię, opowiada, że takie zdanie mówią zazwyczaj uczestnicy jego DJ setów po wyjściu z parkietu. Po prostu mówiąc, że kochają jego energię. Posłuchajcie jego remiksu utworu Galaxy i to jest naprawdę bardzo ciekawa pozycja i taki powabny acid.

0: oczami.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym.

0: pokazowym przy batalionów chłopskich 80. Zobacz gotowe wnętrza pod klucz i zabierz całą rodzinę. Na miejscu czekają dmuchańce, wada cukrowa i moc atrakcji dla dzieci. Szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
1: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
2: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Teraz w Netto pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
16: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis.

0: Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Chili Z.
2: Nastaw się
1: na chill out.
4: Prima Doma Club w Chili Z.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: No i zaczynamy drugą godzinę Primadoma Club. W niej jeszcze dużo tanecznych utworów, także jeszcze wszystko przed nami. Pojawi się Moon Boots, będzie utwór z nowej epki Andry Zimmera, a na pierwszy ogień idzie Marsolo. To jest obiecujący, dosyć młody DJ i producent z Holandii. Świetnie porusza się w klimatach house, ale zahaczając o progressive, o techno, a nawet o takie syntezatorowe brzmienie, które właśnie sam produkuje na analogowych syntezatorach. W maju ukazała się jego epka What You Say i zagramy dzisiaj z niej On A Mission. Bardzo smooth propozycja. No to jedziemy. Marsolo już teraz w Primadoma Club.

0: Primadonna Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: A teraz przechodzimy do utworu Chanela Tre. To jest producent, autor tekstów, kompozytor właśnie z Compton w Kalifornii. Dla wielu ta miejscowość znana jest z G-Funku, czyli z gangsta rapu, ale Chanel Tre to jest wirtuoz innego gatunku, tak zwanego hip-house'u, takiej hybrydy hip-hopu i house'u, który powstał powiedzmy 5 lat temu. Ma na swoim koncie ogrom współprac muzycznych, m.in. z Polo i Pan, z Django, Ta Dolla Sign, SG Louis, wielu, wielu, wielu innych artystów, ale ja chciałam zaprezentować wam dzisiaj jego solowy utwór, niezmiernie pozytywny kawałek według mnie, wydany wiosną tego roku, nazywa się Medicine. W utworze można usłyszeć motyw, sample z takiego klasycznego utworu house 100% True Love, Crystal Waters. To gramy, Chanel Tre.

0: Prima Donna Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Moon Boots przed chwileczką, a teraz mini album Andre Zimmera pod tytułem Quons Anthem. Andre Zimmer mieszka między Toronto i Berlinem. Jest założycielem wytwórni Big Trouble Records. To jest taka wytwórnia promująca progresywne brzmienie house'u. No i konsekwentnie buduje swoją właśnie pozycję na scenie. Jego styl właśnie łączy wpływ rave'owy z house'owym. Na ostatniej epce znajdują się cztery utwory. Zimmer eksperymentuje tutaj właśnie z teksturami od pianina i nostalgii po takie transowe akcenty, bardziej wolniejsze, a nawet takie kosmiczne klimaty, tak jak właśnie w pozycji numer 4 pod tytułem Hours, ale ja zagram dzisiaj That's Right, który po raz pierwszy usłyszałam w secie Peggy Gou, tak mi się wydaje, na zeszłorocznym Bittersweet Festiwalu. No to jedziemy. Andre Zimmer, That's Right.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Let Yourself Go, Roden Brown. I to już jest wszystko na dzisiaj. Zachęcam do zaglądania na chillyz.pl. Tam jest dużo ciekawych, dużo ciekawego kontentu. Nie tylko artykuły, ale również nasze podcasty, gdzie znajdziecie archiwalne programy. Jutro o tej porze weekendowa audycja taneczna Glitterbox, którą polecam oczywiście waszej uwadze. Jutro na żywo będzie można posłuchać i potańczyć do moich utworów w klubie Krakhaus na Stoczni Gdańskiej, także serdecznie zapraszam wszystkich tych, którzy będą akurat w Trójmieście, a na koniec singiel A-Tripa, czyli polsko-brytyjsko-niemieckiego producenta pod tytułem Talking Too Much, a z takich ciekawostek, właściwie newsów, A-Trip zagra 7 listopada w Warszawie w klubie Oczki. Na pewno będę miała bilety na to wydarzenie, nie lada, więc słuchajcie nas uważnie. Ja już życzę dobrego weekendu i na koniec A-Trip, Talking Too Much.

0: Reklama.
1: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach, różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
12: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
13: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż się nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Dzień dobry, tu Beata Lubecka.
16: Karolina Lewicka.
17: Dominika Wielowiejska.
18: I Andrzej Bubiński.
15: Dzwonimy, żeby ci powiedzieć, że będziemy w Warszawie już 9 i 10 października.
16: Na największym festiwalu podcastów w Polsce.
18: Więc jeśli nas słuchasz, warto się spotkać.
19: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.com.
20: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.